6-0. Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu w magicznym kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Chyba dobrze się już znamy, wdychamy się do płuc. Mamy nastrój z porcelany i tak łatwo nam go stłuc. Za tobą doba mija, tak jak

te szyszki z karnelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Play.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

pewnie już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie spływa pod

0: Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.
1: Jesteś tu kobieta?

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają

Almost done. Thank you.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: faktycznie.
1: Emi Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emi Typy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Love.

0: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Na kolanach wjeżdżam na parkiet dzisiejszej audycji. Tu książę Edward. Audycja nazywa się Muzyczne dna, tudzież Muzyczne DNA. Audycja na żywo w Radiu Cenzura. Jak co środę zazwyczaj. Czas na relaks, czas na odrobinę odpoczynku. Samemu mi się ten odpoczynek przyda. Piękna słoneczna pogoda, zamiast jakiś relaks wywoływać, wywołuje jakby więcej ruchu, więcej zamieszania jakoś. Nie wiem, jak to się dzieje. Anyway, wyciągnij przybory do relaksu, miły słuchaczku, bo przez najbliższą godzinę z okładem będziemy się tutaj właśnie relaksować. My, czyli, no bo nie jestem sam, bo w takim laboratorium, gdzie sekwencjonuje się muzyczne DNA, to dobrze mieć jakiegoś pomocnika, ktoś, kto poda fiolkę, odpali mikroskop elektronowy albo dorzuci do ogniska muzycznego, żeby nam nie wygasło. No i tą rolę dziś pełni nasz etatowy laborant, kooperant Don Roberto po drugiej stronie wyspy zwanej Irlandią. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, jeszcze dzień dobry, u nas jeszcze jasność, ciepłość, niespotykana, hawajskie koszule.
0: Tak, z zimowej kurtki prosto w shorty. Taki
1: to jest, tak, to jest niebywałe, co się tutaj wydarzyło, ale kłaniam się tutaj przed państwem.
0: Przed milionami słuchaczy.
1: Przed słuchaczkiem, przed milionami słuchaczy. I tutaj od razu może zaczniemy.
0: Zaczniemy, mówisz, chciałbyś przenieść tak. Się, no tak, bo nie wyjaśniłem jeszcze, nie przypomniałem, bo to w sumie...
1: To zrób tą introdukcję, a ja tutaj już sobie schemat przygotuję.
0: Bo schemat jest prosty, Roberto przygotował, przysłał w ostatniej chwili, żeby było trochę suspensu i dla mnie, i dla ciebie, miły słuchaczku, i dla Roberto też, bo nie wie co, na mojej playliście, a przygotowaliśmy sobie po 3 utwory. Jeden z czasów dzieciństwa, powiedzmy, z czasów, kiedy zapamiętaliśmy jakieś pierwsze muzyczne impresje, potem coś już z własnych wyborów wieku młodzieńczego i na koniec coś relatywnie współczesnego. Taki jest schemat, czyli będzie trochę muzyki, w zasadzie dużo muzyki i trochę gadania, tak? Taki przynajmniej jest zamysł. No i tak właśnie jakoś możemy się chyba przenieść, żeby nie zwlekać, przenieść się w czasie do lat, no nie wiem których, Roberto, bo to dzisiaj...
1: Wiesz co, to jest 61 rok,
0: 61.
1: Czyli nas jeszcze nie było, natomiast pieśń już za naszych czasów ciągle była powtarzana i grana. Piosenka będzie po polsku, no ale wykonywana przez Włocha.
0: Czy ten Włoch, mówisz, nauczył się po polsku?
1: On się nie nauczył, on myślę, że śpiewał z tego, co kiedyś pamiętam, z jakiejś takiej audycji, gdzie rozbierano jakby ten case. On się po prostu fonetycznie nauczył tekstu.
0: Okej. Zdarza się i tak.
1: I po prostu... to zaśpiewał, bo miał po prostu turnę przez po Europie, odwiedził Polskę i Związek Radziecki, między innymi oczywiście, bo w Wielkiej Brytanii też występował, koncertował w Liverpoolu. I
0: co ty mówisz?
1: Po prostu
0: w Liverpoolze?
1: W Liverpoolu.
0: Skąd ty jesteś?
1: Nawet Paul McCartney oglądał ten jego koncert.
0: No i potem Beatlesi nagrali jakąś płytę chyba zinspirowaną.
1: O proszę, tu się dowiedziałem, że on po prostu pracował na polskim statku Sobieski na transatlantyku,
0: wow.
1: Gdzie grał.
0: No to jeszcze takie dawne czasy, kiedy funkcjonowały transatlantyki. Jak się nazywał ostatni, który jeszcze za naszych czasów wpływał?
1: Batory?
0: Nie. Tak?
1: Ten nowy? No nie wiem już. Powiem tobie, że to marynistyka to moje bardzo, bardzo słaby jestem.
0: Trzecia noga.
1: Marynistykę.
0: Trzecia noga to jest. Tak, ale jak się, proszę bardzo, no to tak jakby niedaleko takie czasy zupełnie innych atrakcji w podróżowaniu. Transatlantyk. To też znana powieść Gombrowicza chyba, tak?
1: Tak, tak, znana, znana.
0: Ale jeszcze tylko... powróćmy do Włocha.
1: Wrócę jeszcze do Marino Mariniego. Marino Marini w 66 zakończył swoje występy estradowe, zajmując się wyłącznie komponowaniem, między innymi dla Louisa Armstronga, który miał swój debiut też w naszej audycji.
0: No proszę.
1: A w Polsce zaśpiewał piosenkę, której tytuł jest Nie płacz, kiedy odjadę. Tekst napisała Wanda Sieracka, The Rug. O, nie wiem, czy dobrze wymówiłem jej nazwisko, bo to jest R-U-I-G. Natomiast
0: z niemiecka, tak.
1: Rig, albo tak mi się wydaje, albo Rig, albo tak jakby, ale tak nie do końca, nie wiem. No dobrze, powiem tak, ten kawałek jest wykonywany, był wykonywany nawet przez Maćka Maleńczuka bodajże.
0: Tak? O kurde. Ja pamiętam jakiegoś innego, kto był taki...
1: Też wiele jest. Jak wrzuciłem tą platformę muzyczną i wpisałem sam tytuł, to wykonawców tam było wielu, ale żaden nie śmiał tego zaśpiewać przy Jankielu, a my sobie posłuchamy Nie płacz, kiedy odjadę z 66 roku.
0: Wow.
1: Zapraszam. Tak, to jest właśnie takie moje dziecięce wspomnienie, które było po prostu wszechobecne w naszej kulturze i w polskim radiu, które miało za naszego życia ledwo na początku 3 programy, później 4 doszedł.
0: Tak.
1: Na początku miało nawet 2, ale później się rozrosło. No i tak, posłuchajmy może.
0: Nie śpiewał Shaking Dudy przypadkiem? Nie płacz, kiedy odjadę jeszcze.
1: A może być też, tak, pasuje mi tutaj, tak, pasuje
0: niemniej,
1: mi to, że mógł zaśpiewać to.
0: W oryginale Mario Marini
1: zaśpiewa. Ale u Shekina Dudiego to była wstawka w innym utworze, z tego co pamiętam.
0: Mogło
1: to
0: tak
1: było
0: być.
1: Na zasadzie takiego żartu, cytatu.
0: Mhm. Aluzji muzycznej.
1: Dokładnie.
0: Okej. Mario Marini w Radiu Cenzura, prosto w twoje uszko, miły słuchaczku.

0: Oklaski, oklaski. Mario Marini. Nie płacz, kiedy odjadę. Pamiętam tą piosenkę naturalnie, ten właśnie śmieszny taki akcent, włoski akcent w polskim języku, ale szacun, szacun dla
1: miękki.
0: Szacun dla Mario, wiesz, to zawsze tak się nauczyć, wiesz, fonetycznie w jakimś nieznanym języku piosenki, to jest profesjonalista.
1: No, był to na pewno challenge. Myślę, wydaje, że to jest podwójny challenge, znając naszą purytańskość językową.
0: No, poradził sobie tam całkiem, całkiem, no, można powiedzieć.
1: Całkiem, całkiem. Przy okazji my się nauczyliśmy, że amor to znaczy kocham.
0: Tibaggio, całuję ciebie.
1: Tibaggio. No widzisz, że my mieliśmy ubaw po pachy jeszcze na godzinę przed audycją, kiedy ujawniłem w domu, cóż będzie dzisiaj. Że tak, że śpiewaliśmy to jako dzieci i bardzo całuję ciebie.
0: I bardzo całuję ciebie, no tak. No. Patrzę tak, ta pora roku, że słońce zagląda do przenośnego studia gdzieś na zachodnim brzegu, południowo nawet, zachodnim brzegu Irlandii. Zachodzi właśnie słońce. Przymknę okno, żeby nie wleciały tutaj żadne chińskie muchy na zwiady.
1: A te już są. Wiesz, są, o czym mówię. Są. Tak, wczoraj zadebiutowały na naszych skórach.
0: Ajajaj. No tutaj tu też już miałem spotkanie z tak zwanymi meszkami. Nawet za dnia, jakiś tydzień temu, czy dwa tygodnie temu był jakiś taki właśnie parny dzień, że od rana akurat jakoś w plenerze w ogrodzie było coś do zrobienia i one tak przyszły się przywitać. Masz je, mówisz, u siebie też, tak?
1: A tak, już im dzisiaj jeszcze zrobiłem dobrze szlaufem, więc się mogą mnożyć na potęgę. Okay. Na potęgę. Jak zwykł mawiać prezes.
0: Pozdrawiamy prezesa. Dzwoniłem do prezesa ostatnio.
1: Tak. Tak. A wiem, bo już rozmawiałem.
0: No widzisz, to wszystko.
1: Tutaj wie. Wszystko lotem błyskawicy się rozchodzą wieści, no, po tej małej wyspie.
0: Radio na żywo w końcu, więc żywe radio, żywe wieści się rozchodzą. A my tymczasem tupiamy sobie tutaj w przedziale muzyki przodków. Ty sięgnąłeś tak, no faktycznie bardzo, bardzo do muzyki przodków. Ja tak troszkę kontrowersyjnie powiedziałbym, że może muzyka starszego brata, którego nigdy nie miałem, albo coś w tym stylu. Ale też i myślę rodziców naszych muzyka, jak najbardziej, bo zespół zagraniczny, też widzisz, jak pociągniemy ten temat, chociaż po polsku zagraniczny śpiewał śpiewak, to tu zdecydowanie będą śpiewać po zagranicznemu zespół Blondie, który w 1974 roku został założony, czyli no można, wiesz, można powiedzieć, że muzyka przodków.
1: Nie no, jest w ramach jak najbardziej, tym bardziej, że my byliśmy za młodzi na jakby bawienie się przy tym, takie no ja właśnie świadome.
0: Jakoś dokładnie, no nie pamiętam za bardzo, znaczy pamiętam zespół Blondie, że istniał, pamiętam przeboje grane w radio albo na prywatkach, bo to właśnie taki prywatkowy będzie klimat, myślę, bo i włoski śpiewak Mario też tak, mimo że 66 rok, jak mówisz, a tutaj troszeczkę później, to jednak na tej samej prywatce mogli się spotkać z Blondie. Gdzieś grany z jakiegoś hi-fi, z aparatury, co ma 1000 watt, coś w tym stylu. No przebojowy zespół, myślę, że w dzisiejszych czasach wygląda trochę jak coś dla, jak program dla dzieci, albo coś w tym stylu w porównaniu z gwiazdami pop, które obecnie się prezentują. Jednakowoż w tamtych czasach pani Debbie Harry no, była symbolem seksu, można powiedzieć. Takie wtedy jeszcze krążyły obiegowe opinie. Dzisiaj już są to bardzo niekoszerne określenia, wydaje mi się. Niemniej, jak było, tak było. My swoje pamiętamy. Pani Blondie wisiała, myślę, właśnie na ścianach, na plakatach. Właśnie troszkę jakichś starszych kuzynów albo coś w tym stylu. Niedoceniona może, kiedy byłem młokosem, natomiast później jednak coś w tej muzyce, coś fajnego było. Jest tam jakiś bicik.
1: W muzyce czy plakaty odkryłeś?
0: Nie, no w muzyce, no bo jak my już, wiesz,
1: muzyce.
0: My już jak wyrośliśmy, to zespół Blondie miał swoje, że tak powiem, swój powrót. Gdzieś w 97 roku chyba nastąpiło reformacja tak zwana. I nagrana została płyta i stamtąd pochodzi słynny hit Maryja i tak dalej. No ale to już było wiadomo, też pani Debbie Harry była troszeczkę w innym przedziale wiekowym niż w czasach, kiedy zespół Blondie święcił triumfy. I z, no cóż, z obszernego katalogu, z obszernego dorobku wybrałem utwór, który jakoś tak spodobał mi się później też właśnie po latach. Teledysk zawsze bawi. A jeszcze jakieś może perkusyjna anegdotka po piosence. Posłuchajmy sobie. Heart of Glass i Blondie w Radiu Cenzura.

0: Blondie, Heart of Glass. Przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. To coś z przeszłości. Takiej dawnej przeszłości. Kiedy byłem małym młokosem. Za małym, żeby wieszać sobie plakaty Blondie na ścianach. Za małym. Ja bardziej chyba jakieś Sabriny wieszałem na ścianach. Samanty Fox.
1: Miałem Sabrinę.
0: No ba.
1: Dokładnie.
0: Kto nie miał Sabriny?
1: Kto nie miał Sabriny?
0: Tak, ale a propos Blondie. Nie pamiętam przy okazji nagrywania której płyty, ale była taka właśnie historia. Oglądałem jakiś dokument o zespole. Więc jakby ich największy sukces przypadł na wczesne lata 80. Po wydaniu w zasadzie 78 rok płyta Parallel Lines była pierwszym ich takim komercyjnym sukcesem i później pojawiły się właśnie hity jak Heart of Glass, One Way or Another, Call Me, Atomic, The Tide is High. Nawet Rapture, gdzie chyba to byłby jeden z takich numerów, w których znów białasi próbowali coś skopiować, co zażarło na rynku, czyli tak zwane rapowanie. Nie wiem, czy kojarzysz numer Rapture zespołu Blondie. Tam jest taka wstawka, w której Debbie Harry właśnie takim troszeczkę próbuje nie to rap, troszkę próbuje tam przyrapować, krótko mówiąc, żeby zaimplementować jakieś właśnie modne, pojawiające się wtedy w trendy, bo band pochodzi z Nowego Jorku, więc wiesz, no, musiało być wszystko bardzo trendy. No ale też lata 80., 70. to czasy, kiedy wiadomo, sukces to wiązał się również z białymi kreskami, czego nie brakowało w karierze zespołu wtedy i właśnie przy okazji nagrywania jakiejś płyty, czy też może utworu, no mówię, nie pamiętam, nie będę zmyślał, natomiast perkusista nie był w stanie zagrać równo do tego stopnia, że trzeba było ponagrywać każdy jakby bęben osobno, każdy talerz osobno i wszystko zostało w taki bardzo prosto, że tak powiem, młotkowy sposób zmontowane w równą sekcję rytmiczną, w równą partię perkusji. Musiało to zostać wyinżynierowane, bo ówczesny perkusista no, nie dał rady. Koszmar, proszę pana. I tak, no ale zespół podobno zapowiada nawet płytę w tym roku, widzisz, więc działają prężnie, ma się ukazać na wiosnę, no to już lada chwila. High Noon, tak się tytułuje. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Blondie i możemy zamknąć przedział muzyki przodków i przenieść się troszeczkę w wygodniejsze ciuchy i Walkmana i jakieś kasety z własnymi nagraniami. Co wtedy miałeś?
1: Wiesz co, to dzisiaj mamy takie dwa, tak?
0: Double header taki mówisz.
1: Dwa kawałki, ale jeden, ten pierwszy, który poleci, będzie krótki. Miałem kiedyś go jako mój budzik i dzwonek w ogóle w telefonie. Przez długi czas nawet. Pokochałem ten utwór za ten właśnie rytm, entuzjazm i słowa. A także zespół. W ogóle myślałem o tym zespole już, o tym kawałku wcześniej i w zeszłym tygodniu usłyszałem go w radio innym. Okay. I mi się przypomniało, że przecież jak mogłem zapomnieć, czemu tego jeszcze nie było, to już prawie 50 audycji wspólnych i jeszcze się to nie pojawiło. Wow. Więc pojawi się dzisiaj
0: Na budziku miałeś.
1: No, też jak ktoś do mnie dzwonił, to też jako sygnał w telefonie, wiesz. To ponad minuta, więc...
0: A przez długi czas miałeś ten sygnał?
1: Długi, długi. Chyba wydaje mi się, że właśnie do Irlandii wyjeżdżałem, to jeszcze miałem ten sygnał.
0: Okej. To uważaj, bo może ktoś zadzwoni.
1: Także zapraszam do posłuchania zespołu Wiślanie 69. Nomen omen, zespół próbował zrobić karierę, występował tu i tam. Ma nawet jakieś dwa albumy, tylko że jeden to jest reedycja. W sumie nagrali jeden album Skąd my się znamy. Mieli kilka singli. Kiedyś spotkamy się znów. Szept przydrożnych wierzb, chcę wierzyć twoim słowom. No także takie romantyczne, różne, tak. Są znani, to by się mogło znaleźć jakby w tych, wiesz, też, bo jak ja to miałem, to nagle się ożywił mój tato, w ogóle mówi, że no tą piosenkę, przecież to był film taki, to był film z tymi aktorami, co Ediego grał, ten gościu, nie pamiętam, sorry, w tym momencie uciekło mi po prostu jego nazwisko. Tolek Banan, te takie
0: Duduś,
1: bajki czarno-białe.
0: Podróż za jeden uśmiech, tak?
1: Tak. Dokładnie. Ci aktorzy jako mokosy po prostu jeszcze w czarno-białych filmach dla młodzieży z tamtych czasów. I ta piosenka została wykorzystana jako w filmie, w serialu Do przerwy 01. Był taki film. I nasi rodzice go, zwłaszcza chłopcy, czyli dziadkowie już teraz, albo dla niektórych pradziadkowie, to pamiętają po prostu ten zespół z telewizji i ten kawałek. Także no, zapraszam, może się ktoś... A o drugim kawałku, który może poleci, nie wiem, może tak.
0: Może za chwilę, ale to czekaj, to jest jakby, no, to trochę trąci muzyką przodków. Hej, dopiero co wyszliśmy.
1: Tak, ale ja to odkryłem jako, wiesz, jako... Aha. To była chyba jedyna rzecz, jaką ściągnąłem z internetu, jako, wiesz, bo chciałem to mieć. Rozumiesz, coś na zasadzie, że wykopałem to spod... Już jako ponad 30-latek, więc...
0: Odkryłeś na nowo.
1: Tak.
0: No dobrze, to
1: posłuchajmy. To jest takie wydłubane, nie? I no bawcie się dobrze.
0: Będzie szybciutko. Minuta 22.
1: Będzie krótko, tak.
0: Jest. Wiślanie 69. Do przerwy 01 w Radiu Cenzura.

0: I trach. Wiślanie 69. Do przerwy 01. Wow, tak. Przygoda każdej chwili szkoda. To zdecydowanie cytat zapamiętany. Widzisz, nie wiedziałem, że to akurat z tej piosenki.
1: No także nie powinno cię dziwić, że wykopek się dla mnie strasznie spodobał i chciałem go mieć, no i poszedł. Poszedł w radiu. Od razu jak słyszę to, to mi się gęba śmieje. Jest to też taki naprawdę dobry budzik, bo warto otworzyć oczka, popatrzeć chwilę na świat i
0: nawet jak
1: i po
0: jest
1: prostu
0: środek irlandzkiej zimy.
1: Każdej chwili szkoda. Nawet. No właśnie przepadło to gdzieś w środku tej irlandzkiej zimy, więc no trudno. Teraz nie wiem, czy czekaj chwilkę, bo
0: czekam.
1: Teraz będzie Tośka.
0: Teraz będzie Tośka. Numer właściwy.
1: Tak. To jest z kolei kawałek, który też jest ważny i też jest związany z przeprowadzką na wyspę. Ale no i dlatego też będzie tytuł Perłowa Łódź Antonina Krzysztoń, czyli dla fanów Tośka.
0: Ta pani, która tam posiadała, no tak się mówiło, posiadała knajpę we Wrocławiu.
1: Nie, to Martyna Jakubowicz, którą też dzisiaj miałem, że tak powiem, w drugiej ręce. Martyna w gumowej róży, tak, gumowa róża. Natomiast Antonina Krzysztoń, można powiedzieć, że tak, Antonina Krzysztoń reprezentuje taką poezję uduchowioną i studiowała na Akademii Teologii Katolickiej. Jest taką, była, występowała w kabarecie pod egidą. Jest, można powiedzieć, nie jest popularną artystką, ale jest w tych kręgach poezji, takich jakichś, wydała dwie albo trzy płyty nawet, więc nie, no płyt widzę jest kilkanaście. Ale takie moje wędrowanie było złotą płytą i przyniosło jej taki jest zresztą bardzo piękna płyta z pięknymi tekstami. To nie jest muzyka znacznie odmienna od solówek moich herosów gitarowych.
0: To raczej tak, goście skrajnej łagodności raczej.
1: No takiej mega łagodności i można powiedzieć, to jest taka już, dla mnie jest to jakaś tam sztuka wyższa. Mam bardzo, bardzo dużo pokory wobec ludzi, którzy no, próbują latać te 10 centymetrów nad chodnikiem, też po prostu swoją taką transcendencją. No i to jest coś pięknego. No i tą Martynę tak miałem po tej drugiej stronie, tego diabła w ludzkiej skórze, którym jakby miałem okazję kiedyś prawie, że urwać sobie film w jej knajpie. Ona kocha artystów, artyści ją kochali, wszyscy wrocławscy, gumowa róża w piwnicach BWA, biura wystaw artystycznych. No, jest na pewno miejscem, w którym mnóstwo ludzi ma jakieś tam wspomnienia związane z właśnie z tym lokalem i z gośćmi, którzy tam ten lokal odwiedzali.
0: Ja tam
1: ale
0: byłem,
1: to może będzie następnym razem.
0: No ale tak, właśnie, się nie wiem, czemu mi się pomieszały te dwie panie.
1: I tak, tutaj dzisiaj to ta jasna strona mocy. Ale druga też jest jasna, no nie wiem. Obie strony są jasne akurat w tym wypadku.
0: Jasna i jaśniejsza. To będzie jaśniejsza, tak?
1: No, może się akurat komuś spodoba, a może to będzie moment, w którym zgaśnie radiocenzura. No, zobaczymy.
0: Przypłynęłaś perłową łodzią, mówisz. Dobrze. Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź w radiocenzura.

0: Antonina Krzysztoń, Perłowa Łódź, taka piosenka bardzo ładna, spokojna, w sam raz na tą porę dnia przy ognisku muzycznym w audycji Muzyczne DNA. Idziesz, to chodź.
1: Idę.
0: Chodź do ogniska, chodź, bo zaśpiewała nam Antonina, wyśpiewała nam wszystkie nuty z gitarą.
1: Wiem. Tak, no tutaj, no niestety, takie geny też mam.
0: Bardzo dobrze, no ja też mam, wiesz, bardzo, bardzo ładna piosenka, co dużo mówić. Czy ty przypłynąłeś łodzią do Irlandii?

0: Tak. Ja przypłynąłem w ogóle z takich okolicznościach trochę jak co gryzie Gilberta Grape'a w filmie, wiesz, jakby z przyczepą kempingową i promem. Mhm.
1: Okay.
0: To było też znamienne, że na promie wyszedłem na papierosa. Ja sobie wyobrażałem ten Dublin jako taki Port Dublin w ogóle, no przynajmniej...
1: Jak Rotterdam.
0: No tak, no przynajmniej jakiś taki mały Gdańsk, nie? No zostałem poczęstowany też joycikiem zaraz na tym papierosku. I Irlandczyk tam jest od razu 1000 pytań właśnie, mówię, no pierwszy raz do Irlandii, tak, no i taki, byłem taki podekscytowany, zdenerwowany, można powiedzieć, podjarany, no, welcome to Ireland, no i kurde, na horyzoncie pojawiły się dwa kominy, myślałem, że to na razie pływamy pod jakąś wioskę pod Dublinem, nie? Próbowałem to sobie jakoś wytłumaczyć, że zaistnieć chciałbym dla niej i coś dla niej znaczyć. No niestety, no.
1: Tak, stało się to, co miało się stać. Widzisz.
0: Tak jest.
1: Tak, no ja pamiętam też te dwa kominy, widzisz, nie pamiętam już, czy zagrałem YouTube, czy nie zagrałem jeszcze, ale pamiętam te dwa kominy z kawałka YouTube Pride, z takiego teledysku właśnie, który się zaczyna przelotem nad właśnie nad tym ujściem Liffey do Zatoki Dublińskiej z mostem, z podnoszonym mostem, jak go się nazywa, Eastlink, tak? I właśnie dwa kominy charakterystyczne. Pamiętam później właśnie miłe jakby spotkanie na własne oczy tego widoku. Ale okolica jakby niewiele się zmieniła od czasów tego teledysku Bono. Bono jeszcze miał wtedy takiego, jak to się mówi, płetwę, czy jak to się mówi, z tyłu takiego miał. Na Limala trochę był taki zrobiony.
0: A, rozumiem, no, rozumiem.
1: Pamiętasz In the Name of Love? Taka
0: piosenka. Tak. Pamiętam tą fryzurę, bo ja mieszkałem w Bursie, więc był przekrój.
1: Okej. Miałeś paru Limalów tam, tak.
0: Był przekrój. Były za to też... To były przemocowe czasy, które dostaliśmy.
1: Tak, byliśmy przemocowi.
0: Byliśmy przemocowi, tak.
1: Okej. No dobrze.
0: Pośmialiśmy się, to teraz tutaj gospodarzu. Szalej.
1: Szaleje, no trochę właśnie też przemocowo. Bo po rozpadzie zespołu w zasadzie karierę solową zaczął Tricky. Gdzieś kiedy ta kariera solowa się go zaczęła. W 95. Wydał słynną płytę Maxine Quay. Tak, to po latach się dowiedziałem, że to w sumie było nazwisko jego matki, Maxine Quay, albo Key, bo jego kuzynem z kolei jest ten, wiesz, inny śpiewak, Finlay Quay. Czyli jakby ta sama rodzina. Ale anyway, Tricky zasłynął najbardziej z udziału w zespole Massive Attack, który to zespół, to już właśnie, ostatnio były jakieś podsumowania, że od debiutanckiej płyty Massive Attack minęło 35 lat, natomiast... później jeszcze była jakaś taka znana płyta, która też jakieś już 25 lat albo coś w tym stylu. Horror. Anyway, Tricky był takim problematycznym członkiem zespołu Massive Attack i no też troszeczkę chyba leniwym, to może po co tutaj używać takich dużych słów. Dość powiedzieć, że w tej piosence usłyszymy znane wersy z innego nagrania właśnie z zespołem Massive Attack. Bodajże to leciało, to na pewno leciało w audycji Karma Koma. Tak.
0: Mhm.
1: że tak powiem, triki właśnie po rozstaniu z zespołem. Recyklingował sobie troszkę ten tekst na własne potrzeby. A sample też w ogóle ten numer nieszczęście, kawał nieszczęścia. Bo znany właśnie smyczki z tego numeru to również sample wykorzystany przez jakże oni się nazywali, Portishead w innym ich znanym hiciorze Give Me a Reason. Ale my posłuchamy sobie dzisiaj Trickiego, który mówi nam o tym, że hell is round the corner. Posłuchaj.
0: Jeszcze mogę ci coś. Proszę, tutaj...
1: proszę. Śmiało.
0: Bo jako taką ciekawostkę jeszcze mogę powiedzieć, że znany mi kolega robił teledyski dla niego.
1: I
0: jest taka piosenka. Tak. Jest taka piosenka Palestinian Girl. Ja ją chciałem puścić w zeszłym tygodniu.
1: No proszę.
0: I sobie to przesunąłem też, a tu widzę dzisiaj Triki wchodzi od ciebie, a miało wejść właśnie jako byłem na takim pokazie teledysków, kiedy on wrócił z Anglii, w naszym domu kultury lokalnym po prostu był pokaz jego osiągnięć różnych i tak dalej, jakiś tam, no i między innymi robił dla Trickiego, także pewnie jest jeszcze wiele anegdot o
1: wiesz co, Tricky o samym... bardzo lubi, myślę właśnie, wiesz, no, choćby po tym epizodzie z recyklingowanym tekstem, on lubi się posilić, myślę, różnymi współpracownikami. W sumie widzisz, ciekawe, bo prawie że poleciał w zeszłym tygodniu w przedziale bardziej współczesności, bo podobała mi się też bardzo płyta Blowback Trickiego, która, jak się widzisz, okazało, była tak naprawdę zrobiona dla kasy, dla mamony. Tricky też tam właśnie zaprosił wielu gości i po prostu zrobił płytę taką pełną przebojów. Tam w ogóle chyba pół Red Hot Chili Peppers na tej płycie grało co najmniej. I dużo fajnych numerów, no ale widzisz, wylądował jednak troszeczkę wcześniej, w początkach swojej kariery solowej, stamtąd go pamiętam, stamtąd no, polubiłem go jakby dalej, no, że ten jego taki klimat jakoś tam przypasował. Nieszczęśliwa historia, tak, że tak powiem, życiowo, bo tam jakieś tragedie z cyklu, śmierć dziecka, córki chyba. Anyway, ale jeszcze wracając do polskich akcentów, to bo kiedyś właśnie w czasach debiutanckiej płyty i w sumie najbardziej kojarzony też z żeńskim głosem w duecie, głosem Martiny Topley Baird, a obecnie jakaś polsko brzmiąca, znaczy dziewczyna, która śpiewa z Trickiem obecnie, ma właśnie jakieś bardzo polsko brzmiące nazwisko.
0: Tak, tak. Bo to jest chyba Polka i ja chyba nawet słuchałem kiedyś wywiadu z nią.
1: Widzisz.
0: No,
1: ale
0: czy
1: okay.
0: Tutaj nie ma jakby, nie ślepy nabój.
1: No nie ślepy, ale sięgniemy sobie troszeczkę dalej w lata 90. Na gorąco, po rozstaniu z Massive Attack. Hell is round the corner w Radiu Cenzura. I stand firm for a soil. Little rock and falls. Really juicy. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. It's a bit of schism. The living out of style. If you believe or deceive, common sense says shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life.

0: Trafiki.
1: Hell is round the corner. W Radiu Cenzura, w audycji Muzyczne DNA, to prosto ode mnie próbeczka z czasów młodzieńczych wyborów, które to wypadły na jakieś lata 90. Z grubsza rzecz biorąc, tak, taki dziaderski skład dziś. Halo, Don Roberto, jesteś tam?
2: Tak, jestem.
1: Sprawdzam obecność. Tak, no, tak jeszcze dodając kilka detali, prostując, że tak powiem, to właśnie córka Trickiego, która to była też córka z Martiną Topley-Bird, razem splodzona, że tak powiem, odebrała sobie życie w 2019 roku. Także taka tragiczny akcent w życiu Trickiego. Myślę, nie pierwszy, bo tam jakieś też jego matka chyba popełniła samobójstwo i po tym był jakoś przerzucany wśród rodziny, że tak powiem, z miejsca na miejsce. Coś jego wujkowie byli podobno grubymi kryminalistami i tak dalej. Nic dziwnego, że takie właśnie mroczne klimaty raczej od Trickiego. Okej, no myślę, że możemy opuścić mroki młodzieńczych wyborów i udać się we współczesności jasność. Co ty na to, Don Roberto?
2: Ja jestem za. No tutaj już tak mi się dzisiaj udzielił ten wakacyjny sznyt tej pogody.
1: Już niedługo, już chyba po wszystkim jest, tak?
2: Ja wiem, ale w sensie, nie chciałem tego...
1: Na chwilkę.
2: Tak,
1: ma
2: wiem.
1: Być jeszcze ładnie w piątek i później już ma być po wszystkim. Wybacz, mój słuchaczku, tutaj wiadomości pogodowe.
2: Krótki to był zryw.
1: Tak, ale mieliśmy takie to właśnie jest życie w Irlandii, że człowiek
2: cieszy się. I tak był dzień stulecia, nie?
1: No tak, od razu rekord. Mówię, prosto z zimowej kurtki wskoczyliśmy w shorty, w temperatury tam powyżej sięgały. Jaki rekord był? 30 z kawałkiem tam, tak?
2: 30,5 albo coś koło tego.
1: 30,5, wow. Dobrze, że mam tu otwieracz do jakichś napojów chłodzących, otwieracz z firmowy Radia Cenzura. Ciekawe, czy można gdzieś takie dostać.
2: Tylko od prezesa, własnoręcznie.
1: Własnoręcznie tłoczone, tak. Pozdrawiamy serdecznie prezesa. No i okej, Roberto, no masz pierwszeństwo jak zwykle jako gość i współpracownik. I kolaborant.
2: Jako gość i nie gość. To co? No tutaj też będzie taka współczesność, która się... No właśnie, dlatego, że to muzyka reggae, to ona czasami na lato jest jak znalazł, na takie właśnie słoneczne dni można się pobujać. Chociaż kawałek poleci troszkę taki smutny, bo jak łzy pod tytułem, ale w sumie tekst jest pozytyw, że problemy mijają tak jak łzy, więc pozytywnie. Pozytywnie zespół z Kluczborka działa od 1982 roku. Byłem na kilku koncertach, poznałem Jarka też tak osobiście i ekipę jakby Jarka, czyli wokalistę.
1: No właśnie. Wiesz, bo słuchacz.
2: Jarka Kowalczyka. Mówię. Tak. Jarka Kowalczyka. Zespół tam zmienił nazwę, bo na początku się nazywał Bakrzyż przez normalnie, tak jak po polsku się pisze. Ale przez Szysz.
1: Okej.
2: Okay. A później tak się zmienił właśnie na Bakrzyż. Tak, tak. A tam też skład się zmienił, więc były jakieś, podejrzewam, takie właśnie personalne, dziwne rzeczy.
1: Coś jak wiadomo, zespół Kombi.
2: No trochę tak, ale no świętowali w 25-lecie istnienia, a niedawno 30-lecie już było i nawet lepiej. W 22 roku wydali płytę Ego bądź Ego. Ten kawałek był na singlu i na płycie Forever. Forever w sumie to się tak czyta. No, jest to dla mnie taki zespół trochę osobisty, właśnie też dlatego, że w niektórych teledyskach mogę znaleźć swoich przyjaciół, stare czasy z ekipy. Mieszkałem w Opolu 7 lat ponad, więc jeszcze tam później sobie przyjeżdżałem. No więc jest tam gdzieś jakiś taki zakorzeniony sentyment do ludzi, miejsc, do ekipy. No, czasem tęsknię, jest spoko.
1: Okej, to dobrze. No, to najważniejsze.
2: Jest spoko. Ale no, jest to cały czas współczesność, nie? Jestem teraźniejszy też, ja myślę. Więc no co?
1: To słuchamy.
2: Zapraszam.
1: Coś na letnie wieczory. Ciepłe letnie wieczory. Bakszysz jak łzy w Radiu Cenzura.

0: Bakrzysz.
1: Jak łzy. W radiu cenzura. Tak jak łzy, mija ta audycja pomalutku, ale jeszcze został jeden punkt programu. Także nie, bez paniki. Nie ma co łapać za palto.
2: Jestem.
1: Jesteś. Bardzo dobrze, Don Roberto. Bardzo ładna, bujająca piosenka, tak jak mówiłeś. Dobra na słoneczne i nie tylko słoneczne dni. Nie pamiętam dokładnie jakichś chyba przebojów zespołu Bakrzysz z czasów ich, wiesz, świetności w czasach naszej
2: starych? Ze starych, no to na przykład, oj, teraz to mam, to mi zrobiłeś ćwieka.
1: Po jednej nutce może, po jednej nutce, albo z profesjonalnym podkładem muzycznym.
2: Każdy czas, czas chyba jest tytuł.
1: No okej, ale zespół działa prężnie dalej, tak?
2: No, tam się już jakby udzielają co jakiś czas. Mówię, ostatnia płyta 2022. Myślę, że 3 lata temu widzę, że są jakieś kawałki.
1: Koncertują, rzucone, festiwale.
2: Tak, Ostróda, no, kiedyś Bielary też było przecież, nie?
1: Proszę. Było, a już nie ma. Nic nie ma, nic nie będzie.
2: Ja przeżyłem, nic nie będzie. Wszystko zlikwidujemy.
1: Tak zrobili, że nic nie będzie.
2: Okej.
1: Tak, reggae, kocia muzyka, jak śpiewał kiedyś Maleńczuk. Ale chyba on nie lubił reggae bardzo, czy tak tylko kokietował?
2: Jakby z tego starego to jest One Love chyba, nie? Taki kawałek z 93 roku.
1: Ze starego Bakrzysza, okej.
2: Okay. Stary Bakrzysz, no. Ale Rocket, wiesz, no jest ta płyta jakby One Love, bo był i kawałek, i tam jest Samotność, Illegal, manifestuje trochę po angielsku, Respect, Do You Know, Good Life, Illegal, Gravitation, no.
1: Tak, niby taka egzotyczna scena niby taka, prawda? A w Polsce było to, tak, była nawet kronika filmowa. Skręt z marihuany pachnie tajemnicą. Który to rok był, kiedy weszła słynna ustawa?
2: Oj, nie wiem.
1: Nie pamiętasz?
2: Już
1: jakiś chyba nowy, to już było po tak zwanym okrągłym stole.
2: A no tak, tak, to już było grubo chyba nawet po.
1: Anyway, to były dawne czasy, a jesteśmy we współczesności, miły słuchaczku. Jeżeli już o Bakrzyszu powiedzieliśmy wszystko, to w takim razie może wskoczę, wiesz, ze swoim kawałkiem. Nie słyszę sprzeciwu.
2: No, jest okej. Okay. No bo wiesz, to jest też tak, że Bakrzysz jakby o nim można opowiadać, ale ja bardziej zachęcam, żeby sobie, jak ktoś nie lubi takiej muzyki, to i tak nie posłucha, a jak ktoś lubi, no to zna.
1: No, na pewno zna, tak.
2: Bo jest to jakby od 82 roku, no to już jest trochę czasu, 40 lat, 40, ojejku, my goodness.
1: No widzisz, jak już widzisz, 35 lat od trip-hopu już jest to, co dopiero mówić o polskim reggae. Kawał historii Armii i Mazur, ale wróćmy z uporem maniaka, próbuję wrócić tutaj do rzeczywistości, do real time'u, do tego stopnia, że nawet znalazłem zespół, który wydał debiutancką płytę w 2024. I w ogóle numer, myślałem, że już miał się znaleźć tak dawno, tylko nie mogłem go znaleźć. Za Chiny Ludowe nie mogłem go znaleźć. Był grany przez radio, ale nie wyłapałem ani artysty, ani tytułu. Zapamiętałem sobie, stał się moim takim robakiem w uchu i jak przyszło do tego, żeby go poszukać, to znałem jakieś tylko fragmenty tekstu, które są na tyle popularne, że no, wyskakiwało bardzo dużo różnych opcji. Wszystko tylko nie to. I już nawet miałem inny numer na dzisiaj przygotowany, ale w radio poleciał ich następny numer i jakoś skojarzyłem głos, że to musi być ten sam głos. I chwyciwszy szybko za cyfrowe pomagacze, zlokalizowałem zespół i zlokalizowałem potem szybko utwór. I tak sobie poleci, bo okazało się, że jakoś niedawno nawet chyba wydali na świeżo jakąś płytę, Maybe Not Tonight. I z tej płyty było właśnie granych, jak tą pobieżnie ją sobie przesłuchałem, to no, znałem już kilka numerów tego zespołu, jak się okazuje. Ale jak mówię, debiut w 2024, dziewczyński zespół. Sporo dziewczyn łapie ostatnio za gitary i zakłada zespoły i takie grające troszeczkę punkowo, troszeczkę tak na ostro i krzycząco. Ten bardziej, może bardziej popowe aspiracje. Zespół Lime Garden, zespół z Brighton, tak jak mówię, dziewczyński, bo chyba same panie na pokładzie. Od perkusji przez bas po gitary. No i na wokalu naturalnie. A kawałek nazywa się All Bad Parts. Tak długo go nie mogłem znaleźć. Tygodniami. Ale w końcu znalazłem. Więc posłuchajmy sobie. U Baby. Jak można było znaleźć po prostu jak Jugę w stogu siana. Znając tylko takie fragmenty tekstu, jak u Baby. Zatem posłuchajmy.
2: No to technologia, widzisz.
1: Technologia. Lime Garden, All Bad Parts. W Radiu Cenzura.

0: Lime Garden, All Bad Parts, That's What I've Got, czyli wszystkie złe podzespoły, to z czego się składam. Tak można w poetyckim tłumaczeniu oddać sens tej piosenki. Zobaczymy. Wygląda na to, że odbyli, że tak powiem, odbębnili już ten etap koncertowania na festiwalach i zdobyli sobie tam jakiś posłuch, można powiedzieć. Może będzie jakaś trasa, zobaczymy, może zagrają gdzieś w okolicy. Ciekawie byłoby zobaczyć, ale sporo, właśnie zauważyłem, że bardzo sporo dziewczyńskich zespołów ostatnio. Także chyba tak jak kiedyś kobiety na traktory, tak teraz kobiety do gitary.
1: Kobiety za gitary.
0: Dokładnie.
1: No tak, ja też to obserwuję, ten trend na social mediach. To jest po prostu taki trend teraz i musimy z tym żyć.
0: Roberto. Zabrzmiałeś tutaj jak jakiś MSS co najmniej. Czyli męska szowinistyczna świnka.
1: Musimy z tym żyć, cóż zrobić.
0: Będziemy musieli żyć.
1: Nie no, oglądam. Skoro oglądam, to znaczy, że jest, potrafią, umią w gitary czasem.
0: Umią. Dobrze mówisz. Umią i my, ale co, przyszła chyba pora na smutnego newsa. Znaczy, może smutnego, a może nie. No, ja tak trochę też jakby z ulgą i z przyjemnością, że tak powiem. Ale z jednej strony, a z drugiej trochę będzie szkoda, nie? Bo miły słuchaczku, ja zameldowałem już prezesowi, dostałem zgodę z centrali i wygląda na to, że będziemy zamykać tą serię muzycznego dna, że będzie to po prostu ostatni odcinek tej serii. Zrobimy sobie przerwę na pewno na czas letni. Bardzo mało czasu ostatnio, bardzo najpiękniejszy czas roku, jak zwykle najbardziej zajęty, więc taka środa, szczególnie w kontekście pszczół, bardzo pomocna będzie. I odpoczniemy sobie troszeczkę od nadawania. Zrelaksujemy się w promieniach letniego słońca, a potem na jesień być może powrócimy. Powrócimy, nie? Jak zły szeląg albo jak bumerang. Czy coś w tym stylu.
1: Tornero normalnie.
0: Tornero.
1: Powrócę tu.
0: No właśnie. Tak będzie. A na dzień dzisiejszy będzie to właśnie końcóweczka, kawałeczka. I pora, myślę, że też zrobić ukłon w stronę miłego słuchaczka, co tutaj zapraszam ciebie, że tak powiem, Roberto, przodem.
1: Tak, ja dziękuję serdecznie za tą możliwość przeżycia tej fajnej przygody na falach Radia Cenzura. No dziękuję tobie, książę, też za zaproszenia regularne, co prawda się zrobiło to,
0: no
1: bardzo interesujące, dla mnie ciekawe i
0: zajęło mi
1: trzy
0: audycje mi zajęło, żeby zrobić z ciebie, widzisz, tutaj speakera jakiegoś w końcu, no, ale nareszcie mogę powiedzieć, że jesteś zawodowym speakerem, Don Roberto.
1: A dziękuję serdecznie. Ta trema, nie zapomnę tremy pierwszego razu jeszcze u prezesa normalnie w
0: studio,
1: mateczniku radia.
0: To można powiedzieć, że to
1: głos mi się łamał.
0: Jak grota w Jeruzalem, można by powiedzieć. W kontekście Radia Cenzura naturalnie.
1: Tak.
0: Dużo się zmieniło od tego czasu. Pozdrawiamy serdecznie prezesa, pozdrawiamy zespół Radia Cenzura, dzięki któremu mogliśmy sobie tutaj swawolić w środowe wieczory dotychczas i w nadziei, że będziemy sobie mogli jeszcze poswawolić w przyszłości. Roberto, dziękuję za wiele tygodni wspólnego samplowania tych tutaj różnych próbek. Wiesz, przepalone, ile tutaj kubików drewna poszło w muzyczne ognisko, to niezliczone, niezliczone. Tym bardziej, że zima była długa, więc trzeba było ostro palić w piecu.
1: Tak jest.
0: Także dzięki jeszcze raz Tobie, Don Roberto, dziękujemy Radiu Cenzura.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy Tobie przede wszystkim, miły słuchaczku, za gościnne uszko i zapraszamy w przyszłości, a na dziś nie zostało nic innego, jak życzyć Ci kolorowych snów. Dobranoc.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Wieczora cenzura, przed mikrofonem Mariusz Majchrzak. Słyszymy się po raz 23 w audycji Rezonans. Dziś mam dla Was kolejnych 5 artystów. Polecą po 2 utwory od każdego z nich. Będzie m.in. Deines i Evanescence. Pozostałe to będą męskie wokale. Między innymi My Chemical Romance, Green Day, zespół Muse. I serdecznie zapraszam Was do słuchania. Mam nadzieję, że któryś z numerów Wam się spodoba. Trochę przeplatałem te utwory, ponieważ niektóre z nich są nowe, niektóre z nich są już klasykami. Serdecznie zapraszam do słuchania i dawajcie znać, jak Wam się podobała audycja. Możecie pisać w komentarzach, czy na Instagramie, czy na Facebooku, we wiadomościach. Wszystko przeczytamy i odpowiemy.

Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie. Czwartek, 20. Radiocenzura, YouTube, Emitypy bez tajemnic. Czyli 20. czwartek, Mirosław Mikołajczyk, Maciej Witkowski. Witaj, Maćku.
1: Witaj, Mirosławie. No i witam wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają i słuchają.
0: Opowiadaliśmy sobie w zeszłej audycji o dynamice funkcjonowania. Opowiadaliśmy sobie wcześniej o Pawle i Gawle, o naszych wyobrażeniach i cały czas rozmawiamy sobie o człowieku, o jego funkcjonowaniu, o relacjach, o oddziaływaniu, co zrobić. Ale tak, wiesz co, zastanawiałem się, po co my o tym wszystkim rozmawiamy? I jakkolwiek bym nie podchodził do tematu, to z każdej strony wychodził mi taki jeden rdzeń, jak gdyby, żeby było lepiej. Żeby było lepiej, tak? No, cokolwiek to znaczy, ale zobacz, jest to na tyle ogólne, ale na tyle uniwersalne, żeby było lepiej. No i tutaj, jeżeli to wychwycisz, to nagle rodzi się pytanie, ale lepiej niż co? No, niż to, co teraz jest. No, ale jak będzie lepiej? No tak. Skąd my wiemy, jak będzie lepiej? Bo to tworzy nasze wyobrażenia. No i w konsekwencji, jakby było lepiej, no to mówimy, nie, ten świat nie jest dobry. Te relacje nie są dobre. Ta kobieta nie jest dobra, ten mężczyzna nie jest dobry, to dziecko nie jest dobre, ale jest kochane, ale jest niedobre, ale jest wspaniałe, ale jest mnie i tak dalej. Cały raz mamy taką burzę poznawczą w głowie, jakbyśmy w zależności od sytuacji zmieniali nasz sposób postrzegania, ale również sposób oceny, tak? Z tym, że mówiąc o ocenie, mam tu na myśli nie tylko ocenę w kontekście osądu, nadaniu wartości, ale również ocenę jako rozróżnienie. No bo jednak ta ocena jest nam potrzebna, to uwielbiam to mówić i się przekomarzać w rozmowach, jak słyszę często, bo to jest modne, nie oceniaj, nie oceniaj, za dużo oceniamy. Ja mówię, no wiesz co, właśnie chciałem ci powiedzieć, że masz wspaniałą brodę, no ale nie mogę oceniać, muszę się pilnować, więc nie będę oceniał, tak, że masz wspaniałą brodę. No bo to jest ocena też, nie? No i wtedy nie, no tak to nie. No i właśnie popatrz, cały czas gdzieś w tych swoich pracach, nie tylko odkrywczych, badawczych, ale również tej codziennej prozie, zaczynam coraz bardziej dochodzić do kolejnego jakby uniwersalnego źródła, że wszystko sprowadza się do komunikacji. O tym mówiliśmy bardzo wiele, do sposobu, w jaki używamy głosu, w jaki sposób używamy słów, składni słów, czyli jakiej melodii używamy do komunikowania siebie i informowania otoczenia, kim jesteśmy, co jesteśmy, co byśmy potrzebowali, czego nam brakuje, czym jesteśmy zachwyceni. Bo de facto gdzieś tam w tych swoich rozważaniach możemy sobie spróbować, bo tak jest, nasz głos, który my rozróżniamy jako słowa, sprowadzi do hasła muzyki, czyli wibracji dźwięków, tak? I odpowiedniej modulacji tych dźwięków. No i o modulacji to wiedzą lingwiści, że każdy język ma swoją modulację, a więc również ma akcent na inną, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? To jest taka, i to te wszystkie zbiór tych wszystkich elementów tworzy konkretną hasło. Ale w tym takiej podróży po szukaniu tych prawd uniwersalnych, tak to nazwę w cudzysłowie, cokolwiek to znaczy dla was, zauważyłem jedną rzecz, Macieju, że tych praw uniwersalnych jest więcej. Natomiast jedną z takich, która nam towarzyszy w zasadzie w każdej sekundzie naszego życia, która jest tak oczywista i tak wszechobecna, że przez nas wręcz niezauważalna. Zupełnie jak powietrze. Ile waży powietrze? Niezauważalnie, tak? Czy w ogóle jest? No tak, przypominasz sobie o nim najczęściej sobie, kiedy ci go zaczyna brakować. Przypominasz sobie o tym, czy przypominamy wtedy, kiedy to powietrze zaczyna mieć jakiś specyficzny zapach albo niekoniecznie ładny i tak dalej. To wtedy raczej mówimy wtedy o zapachu, a nie o powietrzu, który wdychamy, tak? I wtedy, kiedy nie możemy oddychać, wtedy też sobie przypominamy bardzo szybko o powietrzu. A tak to tak naprawdę funkcjonujemy w tym środowisku. I Macieju, jedną z takich praw uniwersalnych, które no, dzięki również psychocybernetyce, emitypom, ale nie tylko, zaczęła mi się wyłaniać, to jest taka prawda procesu. Tak to nazwę sobie roboczo, dobrze? Ta prawda procesu to jest proces, który, uwaga, uwaga, wejście. Przetwarzanie, wyjście. No i wiesz, w momencie, kiedy nazwiesz to, to brzmi to tak banalnie i tak bez sensu, że nie ma w tym żadnego wow. Więc zgodnie z marketingiem, żeby to fajnie zabrzmiało, wybrzmiało i zwrócić uwagę innych, trzeba by było nazwać mu na to jakąś czarodziejską nazwę, tak? Jaką wyjątkową, może kwantową, to teraz modne, tak? To może kwantowa obecność. Ale de facto zostawmy sobie nazewnictwo, zostawmy sobie słowotwórstwo i przyjrzyjmy się samemu procesowi. No bo tak. Żeby życie powstało, to musi coś wejść, musi się coś zadziać i musi coś wyjść. Wtedy powstaje życie. Żeby funkcjonować i żyć, musisz coś wsadzić do siebie, to musi być przetworzone i musi coś wyjść, tak, z ciebie. Więc nazywamy to pożywieniem, czy piciem, czy czymkolwiek innym. I teraz, jeżeli przyjrzysz się wszystkiemu, to sprowadza się do tego poziomu. I wiesz co, przeglądając później gdzieś tam takie, już nie mówię o zdarzeniach historycznych, ale o takich filozofiach dawnych, no to zobacz, dawno temu ten sam proces, wejście, przetwarzanie, wyjście, zastosował Pitagoras w swoim trivium. Tak? Nazwał te elementy, nie nazywał ich, nie używał nazwy wejście, przetwarzanie, wyjście. W trivium używał ścisłych określeń na to wejście, na to przetwarzanie i na to wyjście, nazywając to gramatyka, logika, retoryka. Tak? To samo stworzył, czy ten sam element powstał na, czy fundament tego elementu, może inaczej, żebym się nie zgubił. Pitagoras stworzył na bazie tej prawdy uniwersalnej, tego prawa uniwersalnego, stworzył fundament nauki, który przez stulecia w zasadzie obowiązywał bardziej lub mniej świadomie. O świadomości, z tego co wiem, będziesz prowadził już jutro audycję. W związku z powyższym nie będziemy rozwijali wątku. Niech sobie tam słuchacze poczekają. Niezwykle ciekawa. Natomiast, co jest ważne, dokładnie na tym samym fundamencie lata całe później, czyli ponad prawie 2000 lat później, powstał fundament tego naszej technologii dzisiejszej, czyli technologii komputerowej, czytaj, obrazu, dźwięku, zapisu cyfrowego inaczej, tak? Czyli matematyk Claude Shannon stworzył matematyczną teorię komunikacji i cały wzór Shannona Wavera dotyczący właśnie wejścia, przetwarzania, wyjścia, oparty o to, tylko że już matematycznie sparametryzowany. Dokładnie na tym samym oparł się profesor Mazur, budując całą psychocybernetykę. Wejście, przetwarzanie, wyjście. No więc cokolwiek, Maćku, gdziekolwiek się obejrzysz, to zawsze masz ten element naturalny, tam funkcjonuje. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Wchodzę do domu, wychodzę do domu. Ktoś powie, a na odwrót, no to z domu wchodzę do świata, coś tam robię i wychodzę ze świata, wchodząc do domu. Czyli to jest kwestia nazewnictwa, a nie samego procesu. Pojawienie się, jakaś akcja większa, mniejsza, wewnętrzna, zewnętrzna, czyli jakieś zdarzenia i zniknięcie z danej przestrzeni, a tym samym pojawienie się w innej. Zobacz, i ktoś by powiedział, ty, no ale czym ty się zajmujesz? Bzdurą. No niekoniecznie, bo jeżeli zaczniesz patrzeć przez pryzmat i ten schemat nagle uświadomisz sobie i on będzie świadomym osadzeniem podświadomości, bo i tak jest już w nas, tylko będzie uświadomiony, to Maćku, już nigdy nie spojrzysz na świat tak, jak do tej pory patrzyłeś. Dlatego, że to będzie pokazane właśnie w procesie wejścia, przetwarzania, wyjścia.
1: Jak tak opowiadasz, to mi się przypomniał taki sketch, jak facet przyszedł do sklepu i chciał drzwi kupić.
0: Tak, obrotowe, skrócę, obrotowe na końcu, tak. A w prawo czy w lewo? No.
1: Tak, i to jest właśnie to. No bo z jednej strony jest wejście,
0: a z drugiej jest wyjście.
1: Drugie jest wyjście, tylko teraz w środku, proszę pana, ale jak chce pan wejść? Wie pan, ja bym chciał, żeby tak można było i wejść, i wyjść.
0: No, o panie, wszystkiego to się nie da, tak? Tak, żeby coś wyszło, musi wejść. No i teraz zobacz, dokładnie to samo, tu może, no tu można przykładów tysiące mnożyć, ale popatrz, znany na całym świecie Viktor Frankl, psychiatra, który powiedział takie niezwykłe zdanie, które w pewnym sensie stało się fundamentem do stworzenia logoterapii, logopedii całej, no bo to jest zasługa psychiatry Frankla. On powiedział takie słowa: między bodźcem a reakcją istnieje przestrzeń. W tej przestrzeni leży wolność twojego wyboru. Tak? I to odniósł przede wszystkim swoje obserwacje, zaczął studiować i no, miał czas. Może warunki zewnętrzne niekoniecznie były sprzyjające, ale będąc w obozie koncentracyjnym, on to wszystko tam zrobił, zniszczono mu całe wszystkie jego zapiski, więc po wojnie bardzo szybko je odtworzył na tyle, na ile pamiętał. No i tam nastąpiły bardzo wielkie odkrycia. On pomógł bardzo wielu ludziom przetrwać ten obóz, właśnie stosując zasadę wejście, przetwarzanie, wyjście, czyli między bodźcem, gdzie wchodzi coś do ciebie ze zewnątrz, bodziec jest przetwarzany w tobie i wychodzi w postaci twojej reakcji, tak? Przy czym ja tu zawsze podkreślam, to wyjście nie musi być obserwowalne ze zewnątrz, czyli może być pozornie niewidoczne, tak? Ale ono zawsze następuje, no bo inaczej. Bo inaczej wszechświat by nie działał. No i wiesz, i takie przemyślenia, my, zwróć uwagę, że my wielokrotnie w naszych audycjach, tutaj w Emitypach Bez Tajemnic, rozmawialiśmy właśnie na bazie tego schematu. Wejście, przetwarzanie, wyjście, czyli mamy receptor, korelator, efektor, tak? Czyli mamy wejście, receptor, który rejestruje bodźce na wejściu, następnie korelator, w którym są przetwarzane te bodźce i efektor, gdzie jest na wyjściu już wyjście tego, tak? No w podsystemie sterującym jest to, sterowniczym jest to efektor, w podsystemie energetycznym będzie to alimentator, ale to już nie chodzi o nazwy, tak? Tu chodzi później o sam proces. No i teraz zobacz, jeżeli przyjrzymy się temu procesowi, no to w zasadzie mamy, ten proces nam niezwykle ułatwia zrozumienie i postrzeganie świata. Bo w zasadzie znowu mamy tylko trzy elementy. Ta magiczna trójka, nie? Cały czas się powtarza. Magiczna trójka. Nie ma w tym żadnej magii, kochani. To jest bardzo proste. Skoro żyjemy w świecie linearnym, to jest maksimum, minimum i coś po środku. Koniec. I mamy trzy wartości, tak? Czy te wartości nazwiemy, osadzimy w postaci, nie wiem, smaków, wyglądu, wzroku, czyli osadzimy je w zmysłach, no to one zawsze dadzą nam przeciwwagę. Każdy kolejny podział jest podziałem już wtórnym, czyli krótko mówiąc, on nie zmienia istoty, tak? Istoty skali. To jest niezwykłe i rewelacyjne. No i teraz, jeżeli mamy te trzy elementy, oznacza to dla mnie osobiście, podzielę się z wami ni mniej, ni więcej, że mamy tylko trzy obszary, które po rozpoznaniu jesteśmy w stanie nimi sterować, czyli zarządzać, nie manipulować. Nie chodzi o manipulację, chodzi o świadomość funkcjonowania tych obszarów. Co ty na to?
1: Wiesz co, ja się jeszcze do jednej kwestii chcę, wcześniejszej, ale ona ma też jak gdyby znaczenie tym, co ty powiedziałeś, że lepsze niekoniecznie jest lepsze od dobrego. Nie pamiętam, to bardziej powiedziałem to jest, po swojemu.
0: Jest takie powiedzenie, przepraszam, przerwę ci, podpowiem, tak? Jest dokładnie takie ważne przysłowie chińskie, które mówi, lepsze jest wrogiem dobrego.
1: Dokładnie. I my często właśnie chcemy coś naprawić, coś zrobić lepszego niż to, co jest już zrobione i stworzone. Mm-hmm. I zaczynamy wtedy kombinować, co zrobić, żeby ten świat był lepszy. Mm-hmm. I zaczynamy ten świat naprawiać.
0: Dodałbym słowo chcieć.
1: No tak, chcemy, no oczywiście. No.
0: Zaczynamy chcieć ten świat tak naprawiać.
1: Dokładnie. I co się dzieje? I co się dzieje? I wtedy występuje cała masa takich sposobów myślenia naprawiaczy świata.
0: Okej. Okay. Pięknie przeskakujesz do następnego tematu, dobra.
1: Okej. No tak, ale...
0: Czy ten już się wyczerpał?
1: Nie, nie, znaczy ja powiem ci w ten sposób. Generalnie to ten środkowy element, który jest gdzieś tam w tym przetwarzaniu, jest tak naprawdę podstawą tego, co wyjdzie.
0: Tak, ale również jest fundamentem tego, co wejdzie.
1: No tak, ale właśnie w tym momencie może nastąpić zmiana I wtedy co się
0: zawsze
1: dzieje?
0: I zawsze następuje. Właśnie tak. O to chodzi, że zawsze następuje zmiana. Gdyby nie było zmiany, czyli to, co weszło, to wyszło, to mielibyśmy przezroczystą rurę. Nie nastąpiłoby to przetworzenie. W momencie, kiedy coś wchodzi do obiektu i wychodzi z obiektu jako nie budynku, tylko obiektu, budynku też wtedy, no to zawsze tam następuje jakieś przetworzenie. Zawsze.
1: No chyba, że jest bodziec reakcja.
0: To też jest forma przetworzenia.
1: No tak, ale już jak gdyby jest bardzo krótka, nazwijmy to.
0: Tak, jest bezpośrednia, krótka, dokładnie, ale następuje, tak?
1: Okej. Natomiast ja bym się skupił właśnie na tym przetwarzaniu, bo w tym przetwarzaniu ja widzę tutaj naszą bardzo ważną świadomość.
0: No to dokładnie to powiedział Viktor Frankl, tak? No on to określił jako wolność naszego wyboru, ale to jest właśnie ta nasza świadomość, czyli tam znajduje się ten element, no może w zasadzie tak, no tam można by było wskazać, że tam istnieje ten obszar elementów, w którym pojawia się albo nie świadomość.
1: Tak. I teraz tu jest jak gdyby moja działka, tajemnica myśli. Mhm. O czym myślimy? Mhm. Jakie przełożymy jak gdyby nasze myśli na to, co ma nastąpić. Mhm. No i właśnie tu jest kwestia tych bodźców, tak? Bo rozmawialiśmy wcześniej na ten temat, bo bodźce mogą być różne. Mogą być pozytywne, mogą być negatywne, różne. Mhm. I teraz tej części środkowej, w tym naszym elemencie świadomości, to my decydujemy, co wyjdzie.
0: Okej. Tak. Aczkolwiek dodałbym tu bardzo kilka ważnych czynników, tak? Ponieważ nie
1: dodawaj, dodawaj, ja lubię, jak dodajesz.
0: Wyobraź sobie człowieka, który jest pasjonatem motoryzacji na przykład. Na przykład. I spotkał dla niego wyjątkowy pojazd. Wszedł do środka, do kabiny i tak patrzy jakoś tak brudno, surowo. Wiem, co trzeba zrobić. Najpierw to wszystko wyczyścił elegancko, wymył szyby, później tak popatrzył, mówi, o, brakuje mi tu takich urządzeń. Tu dołączył jakiś ekran, tu dołączył coś, zrobił sobie, dał do tapicera, zrobił sobie skórzaną tapicerkę, piękne, wygodne fotele z masażami, kierownica podgrzewana. Wiesz, i w tym wszystkim, po wszystkim, kiedy dał w to bardzo dużo energii, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu poświęcił, bardzo dużo swojego życia, nagle ktoś z boku podszedł i powiedział, ty, ale co ty robisz? Przecież to jest traktor. No i z jednej strony można powiedzieć, wow, jaki wypasiony traktor. Podgrzewane fotele, wentylowane, fotel wentylowany, skórzana kierownica, wszystko w jasnej, białej skórce, pięknie lamelowane i tak dalej. Tylko, że to jest traktor. Czy to oznacza, że to jest źle? No nie, te cechy jak gdyby są abstrakcją, chyba że on ma iść na wystawę wypolerowany i zrobiony, tak?
1: Ale Mirek, ty opowiadasz o naszych pierwszych Ursusach i obecnych.
0: Nie, no to jest w ogóle przepaść, tak? To już dzisiaj to są statki kosmiczne, nie ciągniki rolnicze, tak? Ale nie, chodzi mi tu o pewne porównanie, do czego dążę. Dążę do tego, że bez rozpoznania, a może inaczej, od innej strony znajdę. Jeżeli jest jakaś forma przetwarzania, bo jest, czy nam się to podoba, czy nie, możemy ją oceniać w postaci wartościowania, jest dobra, jest zła, w stosunku do czego, tak? No to tu od razu to pytanie. Ale jeżeli byśmy przyjęli, że ona jakaś jest i przyjmij sobie, że ona ma jakiś sposób przetwarzania tej właściwości, czyli mechanizm przetwarzania. Jeżeli będziemy próbowali ten mechanizm naginać, no to niewiele to wniesie. Natomiast jeżeli rozpoznamy ten mechanizm, będziemy go nauczymy się go wykorzystywać, to możemy osiągać mistrzostwo w ramach tego mechanizmu. Tak? I teraz co mam na myśli? Popatrz, to są te sławetne, piękne, poetyckie określenia myśl sercem, kieruj się sercem. Ja rozumiem, tylko nie gniewajcie się, to jest dalej poetyckie określenie, które ma synonim dawać tego, że masz w sobie, okazujesz empatię, współczucie, czyli te wszystkie elementy wartości, odczucia, które odbieramy od innych. Natomiast co to ma wspólnego z myśleniem z sercem? To jest poetyckie. i świetnie. Kłopot w tym, jeżeli to poetyckie określenie, tą metaforę, tą alegorię przenosimy na warsztat i obowiązek, że masz się tego nauczyć, masz to robić, co jest absurdem, technicznie niewykonalnym, tak? Ale właśnie zobacz, co w tej chwili robię. Ja tylko i wyłącznie rozróżniam, co jest metaforą, alegorią, a co jest mechanizmem, który funkcjonuje, prawda? No bo jeżeli zrobimy jedną taką niezwykłą rzecz, czyli pomyślimy sobie, no dobra, poczuj to sercem. Naprawdę sercem to czujesz? Nie, odczuwasz bodźce za pomocą pięciu zmysłów, bodźce zewnętrzne, fizyczne. I każdy receptor, który dostanie, który odbiera bodziec, następuje tam, czyli wejście. Mamy wejście do naszego systemu, tak? Mamy pięć zmysłów, którymi rejestrujemy. Zarejestrowany bodziec wywołuje wrażenie. Macieju, i to wrażenie zawsze jest prawdziwe, bo jest twoje. Bo to jest reakcja na rejestrację przez twój mechanizm, przez twój organizm, reakcja na rejestrację bodźca. Czy ona jest silna, czy niesilna, czy nadwielka, czy za słaba, to już jest kwestia skali i wartościowania. Ale nie zmienia to faktu, że następuje jakieś właśnie wrażenie. I to wrażenie później musi być przetworzone. No i tu wchodzimy w ten element przetworzenia. Albo to wrażenie od razu wywoła to, co powiedziałeś, odruch i będzie reakcja na zewnątrz, czyli bodziec, reakcja, ale wtedy oznacza to, jeżeli jest ten odruch, że to wrażenie już, że tak powiem, ten ładunek rejestracji już posiada ścieżkę wcześniej wytworzoną, po której momentalnie przeskakuje, tak? Czyli to jest ta najkrótsza ścieżka przesyłu. Ale zastanówmy się, co spowodowało wykształcenie tej ścieżki. Bo zanim ta ścieżka się wykształciła, no to musiało kilka razy być powtórzone, tak? No patrz, żeby dziecko złapało równowagę albo poczucie nierównowagi, no to musiało nieraz klapnąć na tyłeczek. I się chwiać, i robić, albo uderzyć się, albo się przeciąć, albo zrobić coś tam, tak, wywołując ból. I on już wie, że tego nie można, tak, bo bodziec, który nastąpił w wyniku, czyli sprzężenie zwrotne otoczenia w wyniku jego działania, czyli u dziecka na wyjściu następuje sprzężenie zwrotne i dostaje na wejściu. Jeżeli wrażenie wywołał, delikatnie mówiąc, niekorzystne, to dziecko będzie tego unikało. Jeżeli korzystne, to będzie do tego leciało. No i wtedy jest ten bilans korzyści strat, tak? Zjeść cukierka i dostać w pierdziel, czy nie ruszać cukierka i nie dostać w pierdzielu? No co jest bilans zysków i strat, tak? No i później to nam towarzyszy niestety również w życiu dorosłym, tylko ładniej to nazywamy, bardziej to zawoalowujemy i że tak powiem, inaczej do tego się odnosimy, jakbyśmy wyszli ponad te mechanizmy. A ten mechanizm dalej nam towarzyszy. Czyli mamy wejście, przetwarzanie, wyjście.
1: No tak, ale teraz pytanie, bo są, mówiliśmy o tych nawykach, tych krótkich elementach przetwarzania, no i te nawyki mogą być też różne.
0: Oczywiście, że tak. Z czego się biorą nawyki? Z własnego doświadczenia, ale przede wszystkim pierwsze nawyki biorą się z obserwacji. Czyli dzieci uczą się przez neurony lustrzane, mówiąc wprost. Dzieci próbują naśladować otaczający świat. Jak mówią, zobacz, mamo, jestem jak ptaszek i macha rączkami, bo widzi, że w tym miejscu, gdzie on ma rączki, tam ptak ma tam skrzydła i on macha tymi skrzydłami, to on macha rączkami, tak? O, jak już mówi mamo, bo najpierw musi się nauczyć mówić mamo i naśladuje to dziecko i tak dalej. Więc uczymy się przez naśladowanie, a więc już masz pierwszy bardzo potężny wskaźnik. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, wykształca w nas reakcję na pewne nawyki. Tak? Czyli wykształca nas w sposoby wyjścia na zewnętrzne bodźce, jednocześnie tłumacząc i metodą prób i błędów, zakazów, nakazów, komfortu, dyskomfortu. Następnie, oprócz, jeżeli nie mamy doświadczenia zewnętrznego, no to mamy wewnętrzne doświadczenie, czyli wyobrażenie, bądź w cudzysłowie jego brak. Tak? Czyli czytaj, ktoś sobie coś wyobraża i próbuje i mu nie wychodzi, a ktoś sobie w ogóle nic nie wyobraża, jest po prostu głupi i uważa, że tak będzie i tyle. Tak? Więc tutaj dlatego mówię wyobrażenie albo brak. Ale to wyobrażenie jest zawsze, czy wyobrażenie, czy nasze działanie wewnętrzne, czy ono jest wyobrażeniem, przekonaniem, chęcią, pragnieniem, czymkolwiek jest, zawsze dostajemy ze zewnątrz sprzężenie zwrotne, czyli reakcję otoczenia. Tak? Jeżeli nic nie robię, to otoczenie generalnie też nic nie robi. Jeżeli ja coś zrobię, to otoczenie w jakiś sposób zareaguje. Jeżeli, nie wiem, pchnę ręką w liście, to liście ustąpią. Jeżeli zacznę biegnąć za zającem, to zając zacznie uciekać. Ale jeżeli ja zacznę uciekać przed psem, to pies mnie będzie gonił, tak? Jeżeli ja zacznę uciekać przed zającem, no to zając i tak będzie uciekał. To się ucieszy jeszcze, tam oprawca ucieka, nie? I teraz zobacz, cały czas mamy tutaj ten mechanizm wejście, przetwarzanie, wyjście i oczywiście sprzężenie zwrotne. No bo skąd jest sprzężenie zwrotne? Z dwóch mechanizmów wejście, przetwarzanie, wyjście. Tak? Ten ogród mój ma swoje wejście, przetwarzanie, wyjście. Ja też i teraz te dwa mechanizmy spotykają się ze sobą i to, co dla mnie jest na wyjściu, dla ciebie będzie na wejściu. I na odwrót, to, co u ciebie jest na wyjściu, czyli twoja reakcja, dla mnie będzie na wyjściu, czyli ja to odbiorę. I tu się zaczyna, zobaczcie, niby to jest pogmatwane, niby takie proste, ale właśnie jest niezwykłe. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja patrzę, teraz nawiązuję do tematu, który ruszyłeś wcześniej, dobrze? Jeżeli ja patrzę na świat i reakcja tego świata, czyli na moim wejściu coś mi nie odpowiada, no to przetwarzam to, to jest źle. Nadaję temu wartość, nadaję temu ocenę, nadaję temu moje wyobrażenie. Mówi, to jest źle. Ten świat jest zły. Ja go muszę naprawić. Ci ludzie są nieświadomi. Ja ich muszę uświadomić. Nauczyciel mówi, te dzieci nie umieją czytać, pisać. Potrzebuję je. Moim zadaniem jest nauczyć dzieci czytać, pisać. I tak dalej. Więc mamy mechanizmy sprzężenia zwrotnego. Kłopot w tym, że w momencie, kiedy ja wychodzę na świat i mówię, ten świat jest zły, to ja będę teraz, ja jakbym był, no właśnie, jakbym miał władzę, czy jakbym miał coś, to bym zrobił tak. To jeszcze jest pół biedy, ja bym zrobił. Ale najczęściej to jest wysławiane i tu się bawimy słowem. Bo powinno być tak, bo należy to, należałoby to. A to już jest taki język bardzo mocnej polityki, gdzie się 30 mądrych spotka i nic sensownego wymyślić nie potrafią, bo każdy mówi, jak powinno być, ale nie ma tytułu.
1: Ale wiesz, że to wszystko kończy się i zaczyna i kończy się na kampanii wyborczej.
0: Wiesz co, fajnie by było, gdyby tak było. To by był luksus. Kłopot w tym, że te osoby po kampanii wyborczej wprowadzają swoje wyobrażenia. Okej? I niekoniecznie te wyobrażenia są spójne z wyobrażeniami osób, które mówiły, teraz będzie fajnie. Ale to już jest zupełnie inny temat, tak? Możemy ten temat ruszać.
1: Ale popatrz, że ten element, że lepsze jest wrogiem dobrego, tu idealnie pasują.
0: Wiesz co, no to jest przysłowie takie troszkę przewrotne, ale bardzo, bardzo prawdziwe z racji relacyjności dobrego do lepszego. No bo jeżeli coś jest dobre, tak to określamy, no to gorsze jest wrogiem złego. To jest dokładnie ta relacyjność, tak? Czyli tu głównie chodzi o relacyjność, a słowa nadają temu takiego lepszego wydźwięku, czyli dobre, no jak jest coś dobre i nagle przychodzi lepsze, to lepsze wypiera to dobre, czyli dla dobra to lepsze jest wrogiem, bo go wypiera. Ale to głównie o to w tej przypowieści chodzi. Natomiast wracając do naszej chęci naprawy, no to zobacz, ta chęć naprawy otoczenia towarzyszy nam od dziecka. Znowu dziecko coś się bawi, na wejściu do niego efekt jest nie taki, jak on oczekuje i on się złości, on będzie poprawiał, on będzie przerzucał zabawki, on będzie robił nie tak, daj mi tak, nie w ten sposób, tylko w ten sposób. Później dorastamy i co się zmienia? Nic. Zmieniają się tylko atrybuty, którymi dysponujemy. Czyli zmienia się zakres narzędzi, którymi dysponujemy, czytaj słowa, czytaj możliwości. Później, kiedy dorastamy, wychodzimy spod jurysdykcji rodziców, zaczynamy samostanowić, mechanizm dalej działa. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Kiedy zaczynamy otrzymywać inne narzędzia w postaci dorosłych zabawek, tak? Dorosłych zabawek, wtedy mechanizm dalej działa. Ale zobacz, ten mechanizm różni się tylko jedną rzeczą. Nie mechanizm się różni, on cały czas jest taki sam. Nazwijmy to oprogramowanie tego mechanizmu się zmienia. Okay? Czyli nie mechanizm, a zasady, według jakich filtruje się w tym mechanizmie wszystko. Czyli co jest dobre, a co jest złe, co widzę, a co nie widzę. I teraz popatrz, każdy człowiek ma ochotę, wchodzi w jakąś przestrzeń i ma ochotę ją urządzić po swojemu. I to bardzo często widać, tak?
1: No, chociażby jak kupujesz nowe mieszkanie czy dom, to go remontujesz po swojemu.
0: Tak, remontujesz po swojemu, czyli zmieniasz to środowisko tak, żeby ci się bardziej odpowiadało. No to w takim razie, jeżeli to jest trafne, to skąd powiedzenie pierwszy dom dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie? I to jest bardzo prawdziwe, tak? No, dla mnie jest to absolutnie proste. Popatrz przez pryzmat wejście, przetwarzanie, wyjście. Ponieważ wszedłem do domu, który mi nie odpowiadał, zacząłem go przebudowywać, przetwarzam według wyobrażenia o tym, jaki powinien być. A potem funkcjonując w nim, okazuje się, że to nie spełnia do końca tych rzeczy, które nie tyle mi się podobały i wyobrażałem, co są faktycznie praktyczne, potrzebne w codziennym funkcjonowaniu. Tak? No możesz mieć piękne szpilki, kobiety to wiedzą, no ale idź w nich cały czas. No niekoniecznie, tak? I jak już idą tańczyć czy coś, to ubierają sobie, no, czy ściągają.
1: Coś innego.
0: Ściągają sobie szpilki. No i teraz zobacz, dokładnie później, drugi dom dla przyjaciela, no bo drugi dom podchodzisz, już mówisz, o, to już się nauczyłem na pierwszym, to już to powinno być tak, to powinno być tak, to powinno być tak. I nagle robimy ten drugi dom już taki, nazwijmy to praktyczny, ale znowu coś nam jeszcze tam nie pasuje i dopiero wypadkowa tego, jakbym chciał, z tym, jak jest korzystnie, będzie tworzyła ta mieszankę doświadczeń. A więc zobacz, proces wejście, przetwarzanie, wyjście został zachowany. Natomiast właściwości parametrów zarządczych tymi procesami, one się modyfikują. Tak? No i teraz popatrz, dokładnie tak samo. Spotykają się dwie osoby, rozmawiamy o tym praktycznie przez wszystkie audycje. Spotykają się osoby i co? Każda z nich, ja na wejściu odbieram ciebie i twoje zachowanie, ja odbieram. I interpretuje jako niekorzystne dla mnie. W dowolnym momencie, w dowolnej sytuacji. No więc co na wyjściu mam? Moją reakcję na to. Albo milczę na razie, wersja demo, więc się staram, pobłażam, ale później jak zaczynam być sobą, to już mówię, to mi się nie podoba, to mi się nie podoba. Ale moja reakcja jest, moja reakcja na wyjściu jest dla ciebie akcją na wejściu. Tak? Czyli ty odbierasz, o, Mirek tak zrobił, no to co ja teraz zrobię? Albo zrobię tak, jak on chce, albo a dlaczego mam tak nie robić? Tak? I tak dalej, i tak. I zobacz, i cały czas mamy tą grę sprzężenia zwrotnego, wejście, przetwarzanie, wyjście. No i teraz dwoje ludzi się, próbują siebie uczyć, próbują, czyli co robią tak naprawdę? Zmieniają swoje środowisko, czyli starają się za wszelką cenę zmienić środowisko, w którym funkcjonują, bo środowisko, czyli wejście, nie daje im tego, żeby oni byli, w ogóle nie przyglądając się, jaki mają system przetwarzania. Na co ich system przetwarzania jest wyczulony, na co ich system przetwarzania jest obojętny, a czego tak naprawdę bardzo pragnie. Tak? No i zobacz, jeżeli tu byśmy przyjrzeli się, no to bardzo wiele tych, zresztą dzisiaj przed audycją też żeśmy o tym rozmawiali, tak? Ja tego dokładnie nie przytoczę, jak ty powiedziesz, no wielu ludzi stara się zmienić nas, żeby zachowywać się inaczej. A ja ci powiedziałem, że według mnie jest dokładnie na odwrót. Większość o tym mówi, ale de facto robi wszystko, żeby zmienić na wejściu, czyli zmienić środowisko. Mhm. Tak? No i teraz zobacz.
1: No tak, no, chodzi o to, że staramy się, żeby ten świat zewnętrzny był taki, jaki byśmy chcieli być.
0: Dla wroga, dla przyjaciela, czy dla nas?
1: No, wiesz, to jest
0: analogia do domu, tak. No, chcielibyśmy, żeby ten świat zewnętrzny był dla kogo? Dla wroga, dla przyjaciela, czy dla nas?
1: Znaczy generalnie dla nas. Mhm. Generalnie dla nas. Ale bardzo często właśnie to, co jest dla nas, okaże się potem, że jest, kurde, dla wroga.
0: No i co wtedy?
1: No i wtedy są konflikty. I wtedy, tak, bo mi się wtedy zaczyna być, jak to się tak mówi, zmieniam architekta, zmieniam tego.
0: Przypomina mi się mem taki, kiedy Jean podchodzi do faceta, mówi, spełnię twoje życzenie, ale wiedz, że twój wróg dostanie dwa razy tyle. Tak. A on tak myśli i mówi, ciśnienie 120 na 80.
1: Tak.
0: Sprytne, nie? Sprytne. To ja chcę ciśnienie 120 na 80. No i teraz zobacz, dochodzimy do elementu, który bardzo mocno się przeplata, czyli tak zwanego efektu potrzeby zmiany i wpływu na zmianę otoczenia. Dlaczego to jest dla mnie, według mnie i według tych moich lat doświadczeń bardzo istotne? Ponieważ kiedy zacząłem studiować psychocybernetykę, poznawać psychocybernetykę i mocno się zgłębiać właśnie nad tym, co Mazur opisał, to on powiedział jedną rzecz i zrobił to świetnie, tak banalnie, tak prosto i tak niezauważalnie, że to umyka. Otóż człowiek posiada pewne cechy sztywne, tak to określił. On dosłownie nazwał parametry sztywne, tak? Parametry sztywne to nie oznacza niezmienne. Parametry sztywne oznacza, że one nie zmieniają się pod wpływem otoczenia. Okay? Nie ulegają pod wpływem otoczenia. Jeżeli dochodzą jakiekolwiek zmiany, to samoczynnie w swoim osobistym czasie czy w warunkach, ale nie zmieniają się pod wpływem otoczenia. To jest bardzo istotne, czyli nie można na nie wpłynąć groźbą, prośbą, błaganiem, przekupstwem. Nie da rady, nie da rady. Możesz prądem takiego człowieka, ale nie da rady. To są parametry sztywne, tak? W definicji Mazura. I teraz zobacz, jeżeli zespół parametrów sztywnych nazwiemy charakterem, ja wiem, że to się kłóci z definicją psychologii, tak? Bo znowu tu sobie podkradamy zdania, co jest w psychologii charakter, a co jest w psychocybernetyce charakter, więc dlatego definiuję to. W psychocybernetyce charakterem określamy zespół parametrów sztywnych. No to teraz Maciej, idziemy dalej, dedukcja. Skoro zespół parametrów nazywamy, żeby nie mówić już wieloma zdaniami, wieloma wyrazami, zespół parametrów sztywnych, nazywamy to charakter. Skoro charakter jest sztywny, to znaczy, że on nie ulegnie pod wpływem otoczenia. No to jak myślisz, jak się skończy próba naginania charakteru do otoczenia?
1: Tak jak się kończą wiele związków.
0: Jak bicie głową w mur, prawda? No więc jedyna możliwość, jaka jest, to jest nagiąć otoczenie do charakteru. Ale tu też jest pułapka, ponieważ otoczenie również posiada swoje parametry sztywne. Tak? I teraz, jeżeli stykają się na jednym warsztacie, tak to nazwijmy, grupy parametrów sztywnych, no to nie ma szansy, żeby tam uległa, była jakaś możliwa zmiana, bo jedno próbuje zmienić drugiego, czyli próbuje zmienić coś, czego zmienić się nie da. Tutaj dla też wyjaśnienia powiem, że oprócz parametrów sztywnych istnieje coś takiego jak szerokość charakteru, czyli zakres podatności i tolerancji, w którym ten charakter troszeczkę jest elastyczniejszy, tak? Czyli on może przyspieszyć, dynamizm może opóźnić się i to w konsekwencji widać jakby zachowanie, ale to jest naginanie, ale też tylko w ramach pewnych parametrów. Czyli masz główny nurt, a tu masz wały, że jak wypłynie woda, to poza wały i tak nie wypłynie. Ale tutaj może być mniej albo więcej, tak? Czyli masz taki bufor bezpieczeństwa. No i teraz zobacz, jeżeli spotykają się te właśnie charaktery, no to nie ma możliwości, żeby którykolwiek z tych charakterów się zmienił. No to logika podpowiada, no to dupa, to nic nie zrobimy. No nie, istnieje jeszcze trzecia możliwość, o której nas się nie uczy, ale bardzo chętnie mówi nam się o kompromisach, czyli rozróżnijmy te dwie rzeczy. Kompromis, czyli ustępowanie, znajdowanie rozwiązania, ja odpuszczę, ty odpuścisz, znajdziemy się po środku. Ale zobacz, jeżeli ty musisz ze swojego charakteru odpuścić, to znaczy musisz nagiąć swój charakter, a to na dłuższą metę nie zadziała. On wróci jak sprężyna. W związku z powyższym, rozsądniejszym wyjściem jest zbudować taką przestrzeń wspólnie, w której i jedna, i druga strona może w pełni wyrażać swój charakter. Okay? Czyli mamy małe pomieszczenie, czyli mamy mały stół. Ty wnosisz swoje zabawki, ja wnoszę swoje zabawki, wysypujemy, stół jest za mały. No to nie zmieścimy zabawek na stole. Ty musisz zabrać trochę, ja muszę. Ale ja nie chcę żadnych zabrać, bo one wszystkie są moje. A ty też nie chcesz zabrać żadnych, bo wszystkie są twoje. No i co? I mamy konflikt. No to musicie zrobić kompromis. Ale jakby nie uczono nas naturalnie, hej, rozglądnij się, jak ten stół zwiększyć. Zróbmy większy stół. Ale no stary stół już teraz jest, a nowy to trzeba by było budować, a to potrwa. Teraz przenieś tą alegorię na związki, na relacje. Nie tylko związki małżeńskie, partnerskie, ale na relacje w ogóle z dziećmi, w pracy, w funkcjonowaniu, tak? Więc tu masz całą niezwykle barwną ilość zachowań, modelu wejście, przetwarzanie, wyjście. I jeżeli teraz ten charakter, o którym mówimy, kiedy dotyczy to człowieka, zresztą nie tylko, zwierząt też, umiejscowimy gdzie? No oczywiście na przetwarzaniu, bo tam on się znajduje. To są te parametry, które sterują i nadają wartości bodźcom, które i tak zewnętrzne są. Więc czy sąsiad gra na trąbce głośniej czy ciszej, on gra cały czas tak samo, powiedzmy. Ale o świcie będę ja to słyszał głośniej, a w ciągu dnia będę słyszał ciszej, a w nocy to już w ogóle ryczy, nie? A on gra cały czas tak samo. Więc zobacz, bodziec często nie słabnie ani nie wzrasta na mocy, ale środowisko, w którym występuje, może subiektywnie obniżać lub podwyższać wartość tego bodźca. Nie?
1: I teraz no dobra, daj przykład takiej właśnie sytuacji, kiedy dwie osoby są, jak to się mówi, mają sztywne charaktery. I teraz daj jakiś przykład z życia, kiedy te dwie osoby mogą zbudować czy stworzyć coś wspólnego.
0: No dobra, no to przykład głuchego i ślepego. Znowu metafora. Głuchy i ślepy. Jeden chce i drugi chce, ale nie mogą. Ale jeżeli ślepy wie, że ma dobry słuch, to głuchy i może mówić, tak? To ślepy może powiedzieć głuchemu: słuchaj, słyszę to i to. Ale jak głuchy będzie zaprzeczał: ja nie słyszę, to tego nie ma. Ale głuchy ma oczy, widzi. I powie ślepemu: hej, nie wchodź tam, bo tam idzie. Tam nic nie ma, bo ja nie widzę. Rozumiesz? I teraz to my robimy. Nie potrafimy, nie rozpoznając. Łatwo jest to określić, to wydaje się śmieszne, bo ślepy i głuchy. Dlaczego? Bo masz rozpoznanie. Rozpoznałeś, że on jest ślepy, czyli ma upośledzony wzrok. Tak? Jego piętą achillesową jest słaba czułość wzroku. A ten głuchy ma słabą czułość słuchu, ale rozpoznałeś to. A jak nie byś nie rozpoznał, tylko oczekiwał, że każdy z nich jest naturalnie, czyli widzi i słyszy, to...
1: Mirek, ty, nie wiem, czy ty oparłeś się na filmie Nic nie widzę, nic nie słyszę, bo to
0: nie,
1: co...
0: Nie.
1: Ale taki film był, gdzie oni byli zmuszeni do tego, żeby razem współpracować, bo ich gonili bandyci, nie? I musieli uciekać.
0: No tak, wiem, że taki film, kojarzę, że taki film był, ale nie, nie oparłem tego. Teraz, wiesz, bo to jest taka bardzo, bardzo wyolbrzymiona właśnie metafora, która przedstawia, co można zrobić z charakterami. Bo słuchaj, co możesz zrobić? No co mamy zrobić? Bez rozpoznania nie zrobisz nic. Będziesz postępował po omacku. Będziemy postępowali na chybił trafił, bazowali na wyobrażeniu, bo wiesz, tam dziesięciu, wiesz co, to musisz uważniej stawiać nogi, bo tam jak inni uważniej stawiali, to się nie wywracali. No powiedz to ślepemu, przecież to nie chodzi o uważność nóg, tylko o to, co on widzi, czy on widzi przeszkodę, czy nie. Prawda? Ale wiesz, dziesięciu osobom pomogło, a tobie jednemu nie pomoże. No właśnie, ale dla tego jednego to jest cały świat. Co mi po tym, że jakaś metoda dla tysiąca ludzi działa, jeżeli ona u mnie nie działa? W konsekwencji, jeżeli jakaś metoda działa w tysiącach związków, a w mojej relacji nie, no to możesz nazwać, że jestem głupi, albo że moja relacja jest jakaś tam X, tak? Ale nie zmienia to faktu, że ta metoda jest nieskuteczna w tej relacji z jakiegoś powodu. Znowu, bez rozpoznania tego powodu, bez określenia, krążymy po omacku i zwróć uwagę, jak to robimy. Nie mamy cierpliwości. Sam nie mam cierpliwości. Dlaczego ludzie mnie pytają, dlaczego ja nie jestem terapeutą? No bo nie mam cierpliwości do tego, żeby być terapeutą, tak? Niejednokrotnie rozmawialiśmy. Ja nie potrafię człowieka słuchać i towarzyszyć mu w jego jękach. Jak cię boli, to tu masz gwóźdź, trzeba go wyciągnąć i już. Ale wiesz, no to jak będziesz gotowy wyciągnąć, to chodź, wyciągnę. Nie, a teraz to idź mi, nie zabieraj mi przestrzeni po prostu. Ale są ludzie, którzy uwielbiają wziąć za rękę, prowadzić i towarzyszyć. I dobrze, to jest dla nich przestrzeń. Ale zobacz, ja to rozpoznałem, ja to nazywam. I teraz co robię? Pilnuję w swojej przestrzeni, żeby nie naginać swojego charakteru do tego otoczenia, bo to nic nie da. Co z tego, że ja się postaram, nawet jeżeli ktoś mi zapłaci duże pieniądze za to? Jak konsekwencji będę, co? Nieszczęśliwy. Jak to nieszczęście będzie wyglądało?

0: kokosa i sama się uwięzi. I wiesz, człowiek myślący mówi, puść te, wsadziłaś rękę, tak, no to możesz ją wyciągnąć, tylko puść te nasiona, tak? Ale jak ona nie puści tych nasion, nie otworzy tej ręki, to nie wyciągnie i w ten sposób się łapie małpy. Ile razy nas się na to łapie? Bo nie chcemy czegoś puścić. Ale dlaczego? Bo nie mamy rozpoznania, bo nie mamy wzorców. Puść to będzie ta, o, sprawdził raz i następnym razem ona weźmie i, no dobra, pułapka, prawda? A my wpadamy w te pułapki. No i wiesz, dochodzimy do momentu, w którym człowiek, który wchodzi w swoje środowisko, w otoczenie, czytaj, w świat, zaczyna próbować dostrzegać, że w pewnych warunkach budzi się jego świadomość, tak? W pewnych warunkach jest mu dobrze, a w pewnych warunkach źle. No to co chce zrobić? Chce zaadoptować te inne warunki do tego, żeby spełniały tą rolę, że jest mu dobrze. No i zaczyna wywierać wpływ, tak? Tak to nazwijmy. Malować, tworzyć, wycinać, strofować, atakować, głaskać, cokolwiek. Używa wszystkich swoich narzędzi, żeby w konsekwencji wywrzeć taki wpływ na środowisko, żeby środowisko, sprzężenie zwrotne dało mu to, czego on oczekuje. Ale zobacz, jeżeli on to ma otrzymać ze świata zewnętrznego, czyli o co on dba? O to, żeby na wejściu bodźce były fajne. Ale dlaczego on określa te bodźce na wejściu fajne albo niefajne? No bo ma strukturę przetwarzania i jakieś doświadczenie, i ta struktura funkcjonuje mu według zasad, które są przez niego nierozpoznane. Okay? Teraz, jak gdyby on rozpoznał te zasady i powiedział: ty, ale to jest głupia zasada, albo w tej zasadzie czegoś brakuje, albo czegoś nie dostrzegałem. I wiesz co? I wtedy. Może nie nazywając tego tak, jak ja to teraz mówię, zaczyna się budzić ta właśnie świadomość człowieka, że zaczyna obserwować więcej. W konsekwencji, jak zaczyna obserwować więcej, to zaczyna rozumieć więcej. Jak zaczyna rozumieć więcej, to zaczyna inaczej to wszystko oceniać, inaczej to wszystko określać, tak? No i zobacz, tworzy się znowu pewien mechanizm, który jest tak. Człowiek, który zaczyna dostrzegać więcej, na początku człowiek jest cały czas w kontrze, obija się, wiesz, pamiętasz te flipery, takie gry były, jak ta kulka, która między tymi elementami, gdzie wpadnie, tam ją pierdyknie, poleci w drogę i tak dalej, i tak dalej. Tu ją uderzy, tu ją uderzy. I tak człowiek funkcjonuje. Nagle, jak już będzie obolały i taki zbity, usiądzie na chwilę, mówi: czekaj, czekaj, tam dostałem, jak tak, to tam dostałem, jak tak, to tam dostałem, czyli patrz, analizuje sprzężenie zwrotne. Jak zrobiłem to, to było to, jak zrobiłem tak, to było to, jak zrobiłem tak, no to ja tak nie robię, żeby nie mieć tego, nie? Czyli taka selekcja negatywna. I negatywna w sensie minusowa, nie zła, tylko selekcja negatywna. Już tak nie robię. No i idzie dalej tym tropem. Później jak zaczyna to, i zobacz, tu wchodzi w ten element już obserwacji, już takiej budzenia się świadomości. I nagle jak to zobaczy, no to się odpala wielka świadomość. Bo on nie powinien mnie tak uderzać. A co ja mu zrobiłem? Ja sobie tylko leciałem. A przecież, a kiedy, gdzie miałem przejść? A kiedy miałem kupić? A jak miałem to inaczej zrobić, tak? I zobacz, wchodzimy w ten element próby, potrzeby naprawiania. A potem rodzi się jeszcze większa świadomość. I zazwyczaj to jakoś dziwnie jest, nie wiem, czy zauważyłeś, że taka osoba, która w cudzysłowie budzi się, to ona jest jakby jedna w całym środowisku swoim. Ona się budzi, a reszta wszystko śpi i nie rozumie.
1: Tak,
0: Zauważyłeś to?
1: bardzo często.
0: A czy zadałeś sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje?
1: No, bo to mogą być dwa różne dla mnie.
0: Może
1: No.
0: zmienię pytanie. Po co tak się dzieje, na przykład?
1: Po to jest, że na początku ludzie traktują tą osobę jakby mu coś. No, zwariował. Człowiek zwariował, nie? Ale potem, jak ta osoba zaczyna zachowywać się inaczej, to jak gdyby zwraca na siebie uwagę. Jak zwraca na siebie uwagę, no to ci, którzy w miarę potrafią przyglądać się tej zmianie, no to zaczynają jak gdyby. No właśnie, w tym przetwarzaniu zastanawiać się, co on ma w tym przetwarzaniu.
0: No to cały czas mówimy o oni, nie? Oni. A może porozmawiajmy właśnie o tej osobie. Nie o onych. Oni wiadomo, co robią. Ale ta osoba zaczyna widzieć więcej i nagle zauważa, że ten świat, który go otacza, nie widzi tego, co on. Następuje pewien konflikt, niezgoda, tak? No i skoro jego doświadczenie jest.

0: narastające, tak to nazwijmy, tak mówimy o pewnym schemacie. Narastające to tak, ja patrzyłem i widziałem tak jak oni. A teraz już wiem, że to jest droga donikąd. Teraz patrzę inaczej. I nagle to, że patrzę inaczej, już mi koliduje z tym onym środowiskiem. I co chcę zrobić? Chcę to środowisko pokazać. Popatrzcie, popatrzcie, co ja zrobiłem. Też powinniście tak robić, nie? Wyrzuć ten telewizor z domu, ja już nie oglądam tyle czasu i można żyć. No można. W Afryce można żyć bez butów, też można, tak? I wiele, bez wielu rzeczy można. Ale tu chodzi o sam ten mechanizm próby naprawiania. I teraz zobacz, jak wejdziesz na tą ścieżkę takiego budzenia się świadomości, to każdy wchodzi. Każdy. Każdy. Tutaj nie ma, że lepszy, gorszy. Każdy. Rzecz w tym, że każdy w swoim czasie i każdy jakby w swoim obszarze. Tak? Jeżeli zaczynasz to wchodzić, to nagle to się dopiero zaczyna proces świadomej nauki. Nagle zaczynasz obserwować i mówisz, aha, to jest tak, a rozumiem. A, to jak robię tak, to zobacz, to mi nie ujmuje. Bo tu jest jeszcze zderzenie z nawykami wytworzonymi przez lata. Pozornej wygody, nie? No i nagle przychodzi ten element właśnie, który ja sobie określam zbawicielem świata. Byłeś zbawicielem świata? Bo ja tak. Ja tak. O.
1: Nie raz.
0: No, więc czy to jest coś w tym złego? Nie. W samym procesie nie. Natomiast w formie i w sposobie, jaki ten proces wywołujemy i odbieramy, to już bym się przyjrzał, ile sobie krzywdy robimy. Sami sobie, tak? Chcąc zbawiać świat, chcąc naprawiać świat, chcąc robić. Czy to oznacza zaraz, wiesz, większość powie, rzucą się hasa, no bo to znam oczywiście. O, to co? To masz mieć wszystko w dupie, to przez takich jak ty jest tak, jak to i tak dalej. Czyli to są tylko formy wywierania znowu nacisku, wpływu, żebyś nie zmieniał czegoś, żebyś nie było lepsze, jest wrogiem dobrego, tak? Więc nie zmieniamy strefy komfortu. No i teraz zobacz, w momencie, kiedy ten element, i myślę, że każdy przez to przechodzi. Dlaczego? Ponieważ to jest element już samoświadomości. Samoświadomości, czyli przestajesz patrzeć na wzorce zewnętrzne, mało tego, zaczynasz obserwować, że wzorce zewnętrzne, według których funkcjonowałeś i karnie je przyjmowałeś za swoje, one nie działają. One są coś z nimi nie tak. One są jakieś takie inne i nagle masz, rodzi się potrzeba czegoś innego i powoli, powoli, małymi kroczkami. I nagle zaczynasz obserwować, że no właśnie, to jest ten efekt przepoczwarzania się motyla, kiedy gąsienica wchodzi w poczwarkę, tworzy tą osłonę chitynową, bardzo twardą, a później, kiedy przychodzi moment wyklucia, to możesz sobie tylko wyobrazić, że tam w środku, w tej skorupce chitynowej, jest bardzo wielkie ciśnienie, bo ten organizm już jest duży, inny, zwinięty, skurczony i wciąż rośnie, a skorupka jest za mała. Tak? Dokładnie tak samo jajko, pisklak. On rozrywa tą skorupkę, bo już jest za duży na tą skorupkę. Ta skorupka jest niemała. Ale w momencie, zanim rozerwie, zobacz, ile tam jest niewygody, ile tam jest ciśnienia. Teraz nie wiem, czy słyszałeś, że przeprowadzono takie badania i zobaczono, że. Czyli naukowcy zrobili mały myczek. W momencie, kiedy już przyszedł czas, nazwijmy to, wyklucia się małego motyla, nacięto tą skorupkę chitynową, żeby mu ułatwić wyjść. I wyobraź sobie, że tak. Urodził, wyszedł motyl, ale był bezbarwny, bez zdolności latania. Wiesz, powtarzano te badania, bardziej były zaawansowane i okazało się, że to właśnie ten proces wysiłku, naprężania, rozrywania od środka wykształca i barwę, i umiejętność, i siłę latania takiego motyla. No i teraz zobacz, ktoś by powiedział, ale Mikołajczyk, co to za opowieść? Pytanie, to tylko teza. A jeżeli ciśnienie, które jest wokół mnie, środowisko, które wywiera ciśnienie, właśnie ma stworzyć wyklucie z tej poczwarki własnej ignorancji, tak bym to nazwał za Pitagorasem, no to teraz, jeżeli to w ten sposób, jeżeli popatrzysz, no to powiedz, to ciśnienie, że jest niedobrze, to jest dobrze czy niedobrze? Rozumiesz?
1: Ale
0: I
1: wiesz
0: teraz
1: co,
0: pytanie w ogóle, czy jest.
1: ja bym dał tutaj jeszcze inne porównanie. Porównanie, jeśli chodzi o poród.
0: Dokładnie tak.
1: Prawda?
0: To jest, wiesz, ja bym proponował, bo ja nie mam tego doświadczenia, mam wiele doświadczeń regresowych, ale wiem, że jest wiele osób, które w regresach właśnie odbywały po raz kolejny swój poród. I są nawet warsztaty, na których to się robi, tak? Nie mam tego doświadczenia, ale jak mnie słuchacie, kochani, i jesteście blisko tych możliwości, żeby coś takiego zrobić, to popatrzcie Patrzcie sobie, zasugeruję, co może takie małe dzieciątko czuć w momencie narodzin. Bo z punktu widzenia, logika podpowiada, dedukcja, że z punktu widzenia dziecka, które nie zna innego świata jak wilgotne, mokre dookoła, nie zna innego świata jak głową w dół grawitacja i czasami na boku, nie zna innego świata jak oddychanie, nie martwienie się o wkładanie do ust i smaków, bo nie ma, bo jest cały czas w zasadzie smak wykształcony, ale tylko jedna woda. Odżywianie, co to w ogóle jest, nie zna tego doświadczenia. Inny sposób patrzenia na światło, są tylko, wiesz, cienie, tak jak przed powiekami, no bo jest w brzuchu, tak, przez wodę. Inne dźwięki, bo jest wygłuszone i zupełnie inne bodźce poprzez pępowinę. I nagle przychodzi moment, w którym ten świat mu się wali. Jakaś siła skurczy, którego ściska. On sobie nie wychodzi, że sobie rozkłada rękami i wychodzi, tak? Jakaś siła skurczu wyrzuca go z tego świata. Ja bym powiedział, to jest analogia do śmierci. Do śmierci. I nagle dopiero po przejściu przez ten świat, kiedy być może w panice, być może w lęku, być może w strachu, a jak wiemy, strach, lęk odcina wszystko, nie wiesz, co się dzieje, nagle słyszy inny dźwięk, inne wszystko. I jedyne, co go jeszcze trzyma, że nie umarł, to, że no właśnie co? Nie wie co, bo nie wie, co go tam czeka, tak? No i teraz my często próbujemy, zobacz, nazywać tego, co po śmierci nas czeka, ale w sposób odczuwalny przez nas tutaj na Ziemi. Ja myślę, że to jest trochę ciekawe, tak? Intrygujące, tak? Poetyckie, tak? Ale niekoniecznie ma się z realnością doświadczeń, ponieważ to są zupełnie inne przestrzenie i my nie mamy takich doświadczeń, tak? Czyli niewiele osób ma takie doświadczenia, o tak bym to wolał nazwać, okay? Niewiele osób takie, w pełni takie doświadczenia. Natomiast ja zachęcam, bawcie się, badajcie takie rzeczy, bo to są skarbnice ciekawości, odkryć, doświadczeń, z którymi warto się dzielić. Dla tych, którzy są gotowi już to przyjrzeć. Bo jeżeli ktoś jest na etapie właśnie zbawiania, nauczania, ja im pokażę, bo oni matoły, no. To też tak można, to powiem tak, to nie jest nic złego. To jest ten proces, tak. To jest cały czas wciąż ten proces, który trwa, nie? Czyli to jest jedyny pewnik, to jest to, że taka osoba jest już w procesie. Natomiast jak w nim funkcjonuje, to jest zupełnie inna rzecz, tak? Wiadomo, że się przemieszczasz w autobusie, ale jak się w nim zachowujesz, to jest zupełnie inna rzecz. Jak ten autobus wkoło ciebie się zachowuje, to też jest inna rzecz, nie? Wychodzi człowiek, mówi, ja nie wiem, taki tłok w autobusie, a ja sobie wychodzę, miałem siedzenie luźno wokół mnie i nic mi nie przeszkadzało, a ludzie narzekali. Ja nie wiem, dlaczego oni się tam cisnęli. No i w końcu ktoś odważył i powiedział, bo stary, tak śmierdzisz, że nikt przy tobie nie był w stanie stać. Tak? Ja nie czułem, nie? I tak dalej, i tak dalej. No słuchaj, takich przykładów można mnożyć, ale zobacz, znowu to wszystko się tworzy. Wejście, przetwarzanie, wyjście. Okej? Czyli
1: No, jaka konkluzja?
0: konkluzja. Rozpoznanie tego elementu nie na zasadzie wiedzy, o wiem, że tak jest, tylko rozpoznanie tego elementu na poziomie, jakby uruchomienie tej platformy na poziomie podświadomości, uznania tego i to poprzez trening, poprzez uważność taką w międzyczasie, tak? W międzyczasie. Nie chodzi o to, żeby medytować 10 rzeczy, tylko w międzyczasie. Spróbujcie popatrzeć na świat otaczający właśnie przez pryzmat wejście, przetwarzanie, wyjście. Jestem ciekawy, jakie wam się pojawią skojarzenia, rozwiązania, pomysły, odkrycia dla samego siebie. I to bym chciał na ten moment zostawić, natomiast dotknąłeś już na samym początku właśnie tego niezwykłego elementu zbawiania świata. Jeżeli pozwolisz, to ja bym chciał w przyszłej audycji pociągnąć ten temat, bo zwłaszcza w tym świecie rozwoju, nie tylko, tylko w rozwoju duchowym mówimy o zbawieniu, wiesz, świata, w religii mówimy o zbawieniu duszy, w pracy mówimy o karierze, o byciu, wiesz, dyrektorem, prezesem i tak dalej. Zobacz, zawsze jest ta. No właśnie, co? Zostawmy to na przyszłą audycję.
1: Super.
0: Maćku, bardzo Ci dziękuję. Jeżeli Was nie zanudziliśmy tym razem, to fajnie, bo czasami musi być troszeczkę nudno i tak oczywiście, żeby później na bazie tej oczywistości otworzyć oczy i powiedzieć: wow! Tak? No więc ja Wam życzę tego efektu wow każdej chwili swojego życia i tego, żebyście w końcu zaczęli dostrzegać, czy mieli, byli w stanie dostrzec naprawdę piękno tego świata. I nie chodzi mi o estetykę. Mówię o piękną konfiguracji całości. On nie wszystko rozumiemy, nie wszystko widzimy, ale kiedy zaczniemy to dostrzegać, to nie trzeba go zmawiać. I tym kontrowersyjnym akcentem chciałbym dzisiaj zakończyć. Więc, kochani, miłego wieczoru Wam życzę i do usłyszenia za tydzień.
1: Również żegnam.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

4. Te bajery bery weryfikuję co 2-4. Hajdawery wóz, maniery krusz, strawberry kusz, kusz, aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz, pada bery bery i funk ci do mózgu.

jakby się nie działo, to bit musi zagrać. Chcesz funk, gdzie jest tu berbery? Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery, to numery na lewe papiery bija.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

flows vivid, как милость зла. Love.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com